To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: jesteś, to miło.
1: Melo Radio. To jest
2: Melo.
1: To jest nowe.
3: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: KH

0: Melo.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

żadna psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

goście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Epa, tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł

0: Mello Radio.
1: Być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: reporterów Meloradia Śląsk.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Gracja Kultury, gminna nagroda w Świerklańcu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury trafiła w tym roku do Mirosława Mitręgi, historyka i genealoga. Tymczasem pierwszy pacjent w Polsce otrzymał serce od dawcy ze Słowacji. Operacja odbyła się w Zabrzu i od tego tematu zaczniemy. 44-letni pan Tomasz 21 września przeszedł transplantację w Śląskim Centrum Chorób Serca. Trafił do szpitala w Zabrzu 7 września. Szymon Pawlak, kardiochirurg i transplantolog kliniczny ze śląskiej placówki.
4: Wszyscy pacjenci, którzy są na naszej liście oczekujących i oczekują w szpitalu, to są pacjenci pilni. To był młody człowiek z kardiomiopatią rodzinną, który wymagał tego przeszczepienia w trybie jak najszybszym, dlatego że oczywiście my możemy zastosować mechaniczne wspomaganie krążenia, możemy ten czas oczekiwania wydłużać, ale wtedy ryzyko takiego całego postępowania jest znacznie większe. W przypadku tego pacjenta udało się uzyskać serce właśnie ze Słowacji. Cały proces transplantacji serca, przeszczepienia, organizacji tego wszystkiego przeszedł bardzo sprawnie. Dzięki temu ten młody człowiek w ciągu tak naprawdę paru dni trafił na oddział już ogólny i właściwie przyszykowujemy go powoli do wypisania do domu. W przypadku transplantacji serca, serce jest przywożone do ośrodka przeszczepiającego, czyli nasz zespół wyjeżdża pobrać serce, w tym przypadku na Słowację. Tam pobiera serce i musi w ciągu kilku godzin przyjechać do naszego ośrodka, a pacjent przeszczepiany jest przygotowywany u nas w ośrodku. No i my musimy to wszystko tak zgrać, żeby w momencie, w którym to serce jest dostarczone, już pacjent był podłączony do sztucznego płuco serca, do krążenia pozaustrojowego i żebyśmy już to serce mieli wycięte, przygotowane, także my czekamy z pacjentem przygotowanym do implantacji serca, aż zespół pobierający przyjedzie z tym narządem. Wykonaliśmy 42 transplantacje serca i 41 transplantacji płuc w tym roku, więc to jest bardzo duży program transplantacyjny. My tych przeszczepów od dawców z Czech i ze Słowacji staramy się wykonywać jak najwięcej, jeżeli tylko jest zgłoszony taki dawca. Taki dawca jest zgłaszany do biura koordynacji naszej, to wtedy dobieramy odpowiedniego biorcę. Jeżeli mamy odpowiedniego biorcę dla takiego dawcy, to wtedy wykonujemy przeszczep. Oczywiście, jeżeli jest zgłaszany taki dawca, to nie tylko my dostajemy to zgłoszenie, ale jeżeli jakiś inny ośrodek ma, czy w Polsce, czy w innym państwie, dawcę, który wymaga pilni przeszczepu, to wtedy jest to przekazywane to serce dla osoby, która najbardziej oczekuje tego serca, która ma przewidywany czas życia najkrótszy. Wykonaliśmy taką ilość transplantacji jak w zeszłym roku, także ja zakładam, że ten rok będzie jednym z najlepszych, jeżeli chodzi o wyniki transplantacji. Ja bym chciał też podkreślić, że nasze wyniki transplantacji, roczne przeżycia i wieloletnie przeżycia w naszym ośrodku są bardzo dobre. No, jesteśmy liderami na pewno w Europie i mamy też wyniki nie odbiegające od wyników Stanów Zjednoczonych.
5: Pan Naprzenny, kierownik działu współpracy międzynarodowej, koordynator transplantacyjny Poltransplant. Odkąd istnieje Poltransplant, czyli już 30 lat, mieliśmy jednostronną współpracę międzynarodową w zakresie wymiany narządów. Polegała ona na tym, że jeżeli nie było biorcy w danym kraju, narząd był wysyłany za granicę. Po pandemii postanowiliśmy rozwinąć zakres tej współpracy i zachęcić polskie zespoły, żeby również jeździły za granicę celem pobrania narządów dla polskiego biorcy. I od roku 2023 170 narządów zostało już pobranych poza granicami polskich i zdecydowana większość z nich została przeszczepiona dla polskich biorców. Najczęściej są to wątroby, w dalszej kolejności nerki, serce i płuca. Logistyka jest ogromnym wyzwaniem i w zależności od narządu, który zostaje pobrany, ten reżim czasowy jest różny. W przypadku nerek i wątroby ten czas jest dłuższy i tutaj transport może się odbywać karetką. Natomiast w przypadku serca, gdzie ten czas nie może przekroczyć 4 4 godzin, no tutaj już są duże trudności, więc albo ten ośrodek, ten szpital dawcy, który jest za granicą, musi się znajdować w dość bliskiej odległości, czyli tak jak mieliśmy tutaj, była to Słowacja, dystans około 2 godzin karetką, bądź też musimy skorzystać z transportu lotniczego przy dalszych destynacjach. Tak naprawdę sygnał nie przychodzi ze Słowacji, dlatego że odbywa się to poprzez Międzynarodową Platformę Wymiany Narządów, czyli my osoby, kraje, organizacje pobierania narządów, które są zrzeszone w programie, otrzymują sygnał na platformie, że jest możliwość pobrania narządu w danym kraju. Kraj, który akceptuje narząd, kontaktuje się z organizacją pobierania narządu w kraju, którym znajduje się dawca. I później już jest bezpośrednia współpraca pomiędzy szpitalem dawcy, organizacjami pobierania narządów na poziomie międzynarodowym, szpitalem biorcy. No i tutaj ogromna rola koordynatorów transplantacyjnych, którzy są w nieustannym kontakcie, dzień i noc. Sygnał otrzymałam o godzinie 15, kiedy podróżowałam samochodem, dlatego że pracujemy w systemie 24-godzinnym, jesteśmy pod telefonem całą dobę. No i w tym momencie przeanalizowałam ofertę, poinformowałam polskie zespoły transplantacyjne. Dwa zespoły zaakceptowały ofertę, miały pilnych biorców na liście. Musieliśmy też ustalić, który biorca zgodnie z polskimi kryteriami alokacji znajduje się w bardziej krytycznym stanie. I tutaj koordynacja, tak jak powiedziałam, na poziomie krajowym, międzynarodowym i do pobrania doszło następnego dnia rano. Jeśli chodzi o alokację pacjentów, wybór biorcy, przede wszystkim kryteria medyczne. Pilność do przeszczepienia, zgodność w zakresie grup krwi, antygeny zgodności tkankowej, jeżeli mówimy na przykład o innych narządach. Czyli przede wszystkim kryteria medyczne i stan zdrowia pacjenta. Zdecydowanie mamy dużo mniej dawców pediatrycznych, zarówno w Polsce, jak i Europie, więc tutaj grupa tych biorców pediatrycznych to jest rzeczywiście grupa osób, która czeka na przeszczepienie znacznie dłużej. Jeżeli mówimy o sercu, bo tutaj właściwie Śląskie Centrum Chorób Serca, w zeszłym roku wykonano 200 przeszczepów serca, a mimo to na koniec roku ponad 350 osób wciąż czekało na nowe serce. Przez cały rok na krajowej liście osób oczekujących na przeszczepienie przewinęło się około 700 osób i też odrębna grupa biorców pediatrycznych, około 60 zgłoszeń nowych zgłoszeń dzieci na listę w roku 2025. Najczęściej współpracujemy w zakresie wymiany narządów z Litwą i rzeczywiście to jest kraj, gdzie nasze zespoły transplantacyjne udawały się najczęściej celem pobrania narządów. W następnej kolejności są to Czechy i pojedyncze przypadki właśnie Słowacja, Niemcy, Austria, ale też dalsze destynacje, takie jak na przykład Cypr, Bułgaria czy Francja. W zeszłym roku wysłaliśmy za granicę 8 narządów i to było w przypadku, kiedy nie mogliśmy znaleźć odpowiedniego biorcy, ponieważ dawca był albo w rzadkiej grupie krwi, albo o takich skrajnych wymiarach. W związku z tym my też tutaj bierzemy udział w tej wymianie jak najbardziej dwustronnej.
3: W ubiegłym roku z Polski za granicę przekazano 8 narządów, gdy nie udało się znaleźć odpowiedniego biorcy. Zmieniamy temat i przenosimy się do gminy Świerklaniec i spotkanie z laureatem Gracji Kultury.
6: Mirosław Mitręga, jestem prezesem Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego Silius Radicum. Towarzystwo zostało założone w 2013 roku. Ja dołączyłem do towarzystwa w 2014. No i w kolejnych latach zostałem prezesem. No i tak już któraś kadencja. Towarzystwo gromadzi, zrzesza osoby zainteresowane genealogią, historią lokalną. W zespole łatwiej. Można wymieniać się informacjami, zbierać wspólnie dokumenty, ale też można współpracować z instytucjami takimi jak archiwa, muzea. Jest po prostu łatwiej. Zaczęło się od mojej rodziny, tak? Jeszcze gdy żyła moja babcia, zawsze mnie interesowało, dlaczego te nazwiska się powtarzają. Właściwie zrobienie drzewa genealogicznego, gdzieś odwiedzanie jakichś dalszych kuzynów, taty, mamy. No i tak coraz głębiej. No i aż udało się do XVII wieku dotrzeć. Pierwszy Mitręga, no to gdzieś tutaj przybył pod zamek około 1680 roku i on założył ten ród Mitręgów tutaj sierpanieckich. Od iluś lat prowadzimy akcję digitalizacji akt metrykalnych urzędów stanu cywilnego, z archiwów kościelnych. No i ileś lat temu zdigitalizowaliśmy księgi m.in. zgonów parafii ewangelickiej w Tarnowskich Górach. Jakiś chyba rok czy dwa lata temu zauważyłem na Facebooku taką grupę poświęconą cmentarzowi leśnemu w Świerklańcu. Nawiązałem kontakt z Robertem Piątkiem, który prowadził prowadzi tą grupę. No i okazało się, że on potrzebuje pomocy w tłumaczeniu dokumentów, w poszukiwaniu różnych danych. No ja zaoferowałem moją pomoc, no i tak, że tak powiem, połączyliśmy siły. On miał pomysł, a ja, że tak powiem, narzędzia, wiedzę i umiejętności, żeby mu w tym pomóc. De facto można powiedzieć, że prawdopodobnie odkryliśmy wspólnie, no prawdopodobnie największą nekropolię Donesmarków tutaj na Górnym Śląsku, właśnie na tym niepozornym cmentarzu leśnym ewangelickim w Świerklańcu, tak? Dokładnie udało się ustalić personalia osób pochowanych. No okazało się, że ci najstarsi Donesmarkowie tutaj świerklanieccy byli właśnie grzebani nie tu przy zamku, ale tam właśnie na cmentarzu leśnym. Także no udało się de facto ustalić, że już prawdopodobnie na początku XVIII wieku były tam pochówki, a nie tak jak przypuszczano pod koniec XIX wieku. No to jest taka praca benedyktyńska, to chyba tak się mówi, tak? Że rzeczywiście, no najpierw trzeba to zdigitalizować, czyli mozolnie robić zdjęcia strona po stronie. Na szczęście już teraz sprzęt jest coraz lepszej jakości. No a później trzeba to odczytać. Nie jest to łatwe, bo generalnie jest to pismo, no przede wszystkim są to zapisy w języku niemieckim, pisane tym starym pismem, Zitterlin Schrift, więc trzeba to umieć odczytać. No i tak metryka po metryce, no ale to wciąga, genealogów to wciąga. Śląsk jest bardzo ciekawy pod tym względem, no z racji tego, że my tutaj na Górnym Śląsku, no byliśmy na pograniczu, tak, Cesarstwa Niemieckiego i Cesarstwa Rosyjskiego, więc no cały też proces industrializacji w XIX wieku powodował, że tu ludzie napływali z różnych terenów, tak, więc to jest ciekawe, skąd przybyli tutaj, mieliśmy i oczywiście no, katolików, ale ewangelików i Żydów, no i osoby de facto zewsząd. Nasze towarzystwo zrzesza obecnie około 90 osób, no ale to jest tylko nasze, tak, w Polsce istnieje kilkanaście towarzystw genealogicznych. Myślę, że każdy gdzieś specjalizuje się w jakimś regionie, no my założyliśmy to towarzystwo właśnie po to, żeby historia Górnego Śląska była zaadresowana, że tak powiem, w jednym miejscu. Ja byłem bardzo zdziwiony, gdy właśnie pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zadzwoniła i zapytała, czy zgodzę się być nominowanym. Zapytałem, ale w sumie za co? No i ona mi tak uświadomiła, że za całokształt, że tak ta działalność moja, stowarzyszenia, no przyczynia się do poznania tej historii lokalnej, więc no, ja się bardzo cieszę, bo z jednej strony moja pasja, a z drugiej, że ktoś to docenił, ktoś to wykorzystał i ludzie lubią słuchać na takie tematy. Mamy bardzo dużo ksiąg zachowanych na terenie Górnego Śląska, więc można do XVIII czy nawet XVII wieku dotrzeć.
3: Grecja Kultury, czyli doroczna gminna nagroda w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Świerklańcu. A teraz już coś dla płatników ZUS-u na Śląsku. Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS.
7: Planujesz zmianę rachunku bankowego? Pamiętaj, że ZUS potrzebuje do 30 dni na przetworzenie nowego wniosku 800+. Aby uniknąć opóźnień w wypłacie świadczenia wychowawczego, formalności należy dopełnić z odpowiednim wyprzedzeniem, wyłącznie drogą elektroniczną. Obecnie wypłaty świadczenia 800+ realizowane są na okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca do końca maja przyszłego roku. Rodzice i opiekunowie mieli czas na złożenie wniosku do końca czerwca tego roku, by świadczenie przysługiwało im bez przerwy. Jednak zdarzają się sytuacje, w których w trakcie okresu świadczeniowego rodzice bądź opiekunowie zmieniają rachunek bankowy. Stąd też konieczność złożenia nowego wniosku o świadczenie wychowawcze z nowym numerem konta. W nowym wniosku o świadczenie wychowawcze należy podać wszystkie niezbędne dane oraz nowy numer rachunku bankowego. Po jego rozpatrzeniu ZUS automatycznie zmieni sposób wypłaty świadczenia. Informacja o zmianie konta będzie dostępna na profilu w e-ZUS. Świadczenie 800+ ZUS zawsze wypłaca w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy w Polsce. Osoby, które mieszkają w państwach Unii Europejskiej czy EFTA, mogą otrzymywać świadczenie na rachunek bankowy prowadzony w tym państwie. Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać tylko elektronicznie za pośrednictwem e-ZUS, aplikacji mZUS, portalu Empatia bądź bankowości elektronicznej. Przypominamy, że świadczenie wychowawcze wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat i przysługuje niezależnie od dochodów rodziny. Mogą je otrzymać przede wszystkim matka lub ojciec, jeśli dziecko wspólnie z nimi mieszka i pozostaje na ich utrzymaniu. Prawo do świadczenia mają również m.in. opiekunowie faktyczni i prawni, rodzice zastępczy oraz osoby, które prowadzą rodzinne domy dziecka. Jeśli rodzice sprawują opiekę naprzemienną, zgodnie z orzeczeniem sądu, w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdy z nich może pobierać połowę przysługującej kwoty świadczenia.
3: Ważna informacja dla płatników ze Śląska przekazała Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
9: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: W tej części dwa razy zajrzymy do Gliwic i raz do Zabrza. Zaczynamy od Gliwic. W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, władz miasta, branży energetycznej, świata nauki i biznesu, ale też wykonawcy i partnerzy inwestycji oraz pracownicy PEC-u Gliwice.
10: Pankowski Dariusz, jestem prezesem spółki Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, które jest liderem konsorcjum, które wykonuje kocioł wielopaliwowy. W skład konsorcjum oprócz gliwickiej przemysłówki wchodzi firma Oszac Power oraz Pruim Gliwice. Zadanie jest trudne, ponieważ jest skomplikowane, natomiast nie na zbyt skomplikowane, jak na kompetencje konsorcjum, które stworzyliśmy w celu jego realizacji. W Gliwicach realizowana jest myśl. Jest nowa myśl podejścia do ciepła systemowego z użyciem nowych rozwiązań, nowych technologii, nie tylko jednego obszaru, ale połączenie w system, który to system na końcu ma działać w taki sposób, żeby uzyskać bezpieczeństwo energetyczne w rozsądnej cenie. Najtrudniejsze są te zadania, których nie jesteśmy świadomi. Niestety sytuacja geopolityczna ma wpływ również na taki projekt. To, co dzieje się z cenami paliw, być może z dostępnością niektórych materiałów, może mieć wpływ na realizację tego zadania. Natomiast jesteśmy profesjonalni w branży i staramy się z wyprzedzeniem takie zagrożenia widzieć, diagnozować i przed nimi się zabezpieczyć. Mamy tego świadomość, jesteśmy dumni z tego, że bierzemy udział w transformacji energetycznej. Czujemy to pewne obciążenie, które na nas spoczywa, ale też jesteśmy motywowani tym, że realizujemy to trochę dla siebie. Jesteśmy firmą ze Śląska, jesteśmy lokalni, robimy to dla swoich pracowników, dla swoich rodzin. To czasami nie pomaga, bo jest to dodatkowa odpowiedzialność, ale zdecydowanie nas to motywuje.
9: Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gliwice, Krzysztof Szalnic. To się tak naprawdę zaczęło już w ubiegłym roku, w okolicach września, te 12-13 miesięcy temu. Dzisiaj było to symboliczny czas, dzień, który dla gliwiczan pokazuje jasno. 30% zaawansowania jest za nami. Materializuje się to, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie 6-7 lat. I proces transformacji to jest rzeczywistość, która ma dać nam potencjał, bezpieczeństwo i efektywność energetyczną, a w finale niższe rachunki za ciepło. I to chcieliśmy dzisiaj raz, że uświetnić i pokazać gościom, ale również naszym odbiorcom ciepła systemowego i nie tylko. Będzie spalana frakcja odpadów, które nie nadają się do recyklingu absolutnie, a które są w tej chwili dużym problemem dla samorządów, nie tylko gliwickim, ponieważ deponowanie na składowiskach będzie już bardzo mocno ograniczane. Trzeba szukać rozwiązań, a z tej frakcji będzie niestety trochę więcej, ponieważ cały proces recyklingu nie może być w nieskończoność realizowany. Ten udział 65% to jest ten dach i trzeba wyjść naprzeciw. To jest jeden z tych elementów. Myśmy, budując Park Zielonej Energii, który w tej chwili jeszcze przez te dwa lata będzie budowany, postawiliśmy na lokalność, zdecydowanie na lokalność, czyli paliwa lokalne, nieuzależnienie od paliw kopalnych oraz na słońce, które świeci w każdym kraju, w Polsce również, na słońce. Czyli jest to konglomerat, hybryda różnych technik, technologii wytwórczych prądu, czyli energii elektrycznej, jak również ciepła. I na tych 4,5 hektarach zgromadziliśmy najlepsze technologie, które są w tej chwili dostępne. Ten konglomerat ma nam dać efektywność energetyczną i niższe ceny za ciepło w przyszłości. Postawiliśmy na produkcję ciepła ze słońca, a nie produkcję energii elektrycznej ze słońca. Bardziej efektywniejszy sposób, bardziej nie tyle może przyjazny dla środowiska, ale przede wszystkim efektywność i możliwość produkcji ciepła ze słońca, z czego żyjemy tak naprawdę, dała nam potencjał na to, aby na tych niespełna 4 hektarach to wybudować raz z magazynem ciepła. Ja jestem daleki od tego, aby mówić o innowacjach. Innowacja to jest coś nowego, coś, co nie można wyczytać w książkach. To jest bardziej konglomerat wybranych technologii pasujących do tego lokalnego rynku ciepła i tak poukładanych, aby osiągać maksymalne wydajności, maksymalną efektywność energetyczną. Więc zabieramy z tego rynku technologicznego z technicznego, to co najlepsze, komponujemy w jedne 4-4,5 hektara i produkujemy z tego ciepłą energię elektryczną w najwyższych parametrach, jak tylko jest możliwe i na ile pozwala dzisiejsza technika, technologia. Ograniczymy bardzo silnie wydatki na zakupy uprawnień do emisji CO2, to jest z tym związane. Tutaj mówimy spokojnie o rzędzie 40 tysięcy ton CO2, a jeżeli byśmy na to popatrzyli w skali roku, to są potężne oszczędności, które znajdą uzasadnienie w niższych kosztach taryfowych. A jeżeli mówimy o taryfie, bo jest jednak rynek regulowany, dostawcy ciepła systemowego mają rynek regulowany, to finalnie ta cena ciepła na pewno będzie niższa niż gdyby miała być wyliczana bez tej inwestycji. Dla mieszkańców Gliwic, to jest wszystko dla mieszkańców Gliwic. Ja się chyba bardzo cieszę z tego, że nawet nie poczuję tego na kaloryferze. Ciepło nie wie, czy ona jest z parku zielonej energii, czy z kotła węglowego, ale odczuje to portfel i na tym cały widz polega, żeby odbiorcy ciepła systemowego przede wszystkim było ich stać na to ciepło w Gliwicach, a druga, żeby ten komfort ciepły nie był zachwiany i bezpieczeństwo było na wysokim poziomie. Czas przygotowań przekroczył 6 lat. Przekroczył 6 lat od fazy koncepcyjnej tak naprawdę, kiedy ruszyliśmy w 2016-2015 roku, to były tylko same dokumentacja. Zastanawialiśmy się, jaką technologię, co wybrać, co możemy, czego nie możemy. Są środki, nie ma środków. Tak naprawdę wszystko ruszyło w 2019 roku, 2020, kiedy zaczęły się materializować pewne koncepcje, projekty, decyzje środowiskowe. I te 6 lat pozwoliło nam na to, aby dzisiaj, w takim uroczystym dniu, pokazać Gliwiczanom, że 30% zaawansowania inwestycji już jest, materializuje się, a terminy są dochowywane według harmonogramów i ten rok 2028 jest osiągalny, aby uruchomić park zielonej energii dla Gliwiczan. Krzysztof Szalinski, prezes zarządu przedsiębiorstwa Energetyka. Dziękuję.
11: Bardzo dziękuję.
12: Po pierwsze, będziemy tutaj produkować ciepło i do tej produkcji będziemy wykorzystywać odpady. Do tej pory te odpady rosły nam na wysypisku śmieci. To jest dla nas bardzo ważny element. Po drugie, oprócz ciepła będziemy produkowali energię, tą czystą energię, zieloną. Na tym też nam bardzo zależy, bo czysta energia to czystsze środowisko i zdrowsze miasto dla mieszkańców. Po trzecie, to co dla nas jest ważne, to, że ten system gwarantuje mieszkańcom i bezpieczeństwo, i dobrą perspektywę, jeśli chodzi o optymalizację później kosztów zarówno ciepła, a przypomnę, że one stanowią znaczną część kosztów statystycznego gospodarstwa domowego, a do tego jeszcze będziemy mieli energię, którą będziemy na własne gliwickie potrzeby wykorzystywać. Rozwiązanie bardzo dobre dla środowiska, a dla mnie to, co jest najważniejsze, że ono jest dobre dla mieszkańców. Gwarantuje bezpieczeństwo, gwarantuje to, że jeszcze lepiej zadbamy w mieście o środowisko i daje dużą szansę na to, że nie będziemy musieli, tak jak ci, którzy korzystają z innych źródeł, podnosić cen za ciepło. Myślę, że każdy rozsądny Polak chciałby gwarantować sobie i swoim dzieciom, żeby oddychały zdrowym powietrzem. Dla nas ta inwestycja, która również przynosi spektakularny efekt środowiskowy, ma taki wymiar. To, co jest najważniejsze w tym, to taka stabilność dla procesu wytwarzania tego ciepła. My chcemy być przekonani, że Gliwicanie to ciepło będą mieli w swoich domach, będą mieli je stabilnie, nie będziemy musieli gwałtownie podnosić cen tego ciepła, jak w przypadku innych źródeł. No i to wszystko składa się na te elementy, które powinny być wystarczającym powodem, żeby korzystać na tej transformacji energetycznej i żeby ona stała się dla innych również szansą, którą warto wykorzystać. A przypomnę, że teraz o takich rozwiązaniach myśli już cała metropolia.
13: Mówiła prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka. Park Zielonej Energii to taka ekologiczna, nowoczesna, oczywiście bezpieczna i zgodna z najwyższymi standardami europejskimi inwestycja, a powstaje w Gliwicach. No to teraz już Zabrze i rok rządów Kamila Żbikowskiego. Co się udało, a co nie prezydentowi? Posłuchajmy.
14: Nigdy nie jest tak, że w 100% jest tak, jak zakładaliśmy. Sytuacja jest na tyle skomplikowana, wielowątkowa, że trzeba naprawdę bardzo wiele tematów jednocześnie prowadzić i oczywiście udało się w pewnych obszarach, tak jak prywatyzacja Górnika Zabrze, czy wiele kwestii dotyczących finansów miasta, budżetu miasta, załatwić przynajmniej na zeszły rok, na dany czas, ale w przyszłości oczywiście będą dalsze wyzwania związane i sytuacją finansową, i ze strukturą miasta, i z wyzwaniami, z którymi chcemy i musimy się zmierzyć. Ustabilizowanie finansów miasta, prywatyzacja i odpolitycznienie Górnika Zabrze. Myślę, atmosfera współpracy i poczucia bezpieczeństwa dla pracowników miasta i jednostek miejskich. Zawsze można było zrobić lepiej, więcej. Na pewno frustrują te rzeczy, na które było za mało czasu, czy które wymagają jeszcze wiele poprawy, jak na przykład kwestie koszenia traw w Zabrzu, utrzymania zieleni, utrzymania czystości w naszym mieście. Tutaj z jednej strony nie było szans, żeby to w kilka tygodni czy miesięcy zrobić przed obecnym sezonem, a z drugiej człowiek zawsze ma niedosyt wtedy, kiedy widzi, że jeszcze coś jest do zrobienia i myśli, co można było zrobić jeszcze, żeby jednak zrobić to wcześniej. No, mamy też określone moce przerobowe, jak to się mówi, i oczywiście czasami musimy wyprioritetyzować sprawy, które są pilne czy ważne. Być może brakuje uwagi w innym miejscu, natomiast oczywiście i te ważniejsze, i te trochę drobniejsze sprawy, to wszystko będziemy starać się poprawiać tam, gdzie to wymaga poprawy, czy rozwijać tam, gdzie są jakieś możliwości do rozwoju. W większości te podmioty, które emitują ten odór, nie są miejskie, są prywatnymi firmami. Jedyną taką instalacją, która zawiera odpady, może generować takie uciążliwości, jest Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych, które niestety w poprzednim okresie zdecydowano się ponownie otworzyć, uruchomić. Natomiast ono zostanie zamknięte i zrekultywowane do końca tego roku, więc przestanie być problemem tak naprawdę za kilka tygodni. Natomiast instalacje prywatne, które też od kilkunastu lat nam doskwierają, to jest instalacja przetwarzania odpadów komunalnych firmy FCC Śląsk przy ulicy Cmentarnej, a także elektrociepłownia Fortum i instalacje przetwarzania termicznego RDF. Tam planowana jest gruntowna hermetyzacja, dokończenie tak naprawdę hermetyzacji, taki największe inwestycje hermetyzacyjne. Jeśli chodzi o Fortum, tak naprawdę wyeliminować te problemy. Jeśli chodzi o FCC, bardzo znacząco je ograniczyć, to znaczy tak naprawdę nie będzie już obszaru większego, który nie będzie podlegał filtracji powietrza i wszystko będzie zamknięte też w halach. Obecnie jeszcze bardzo dużo procesów odbywa się tam na wolnym powietrzu. Niestety przez te kilkanaście lat działalności nie zadbano, żeby wcześniej wymusić czy skłonić te firmy do szybszej realizacji tych inwestycji. Obecnie mamy deklarację tych firm, że Fortum zakończy swoją inwestycje do końca 2027 roku, a FCC Śląsk do połowy 2028 roku. Według deklaracji tych firm i naszych tutaj wspólnych analiz wynika, że praktycznie zniweluje to problem odoru śmieci, nie powinien on być wyczuwalny poza terenami tych zakładów w tym terminie, także już za maksymalnie półtora roku powinniśmy o tym problemie zaczynać zapominać.
13: O sukcesach i porażkach mówił prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
3: A teraz już krótki materiał Paulin Kozioł z Gliwic.
11: Miasto bezpłatnie pozyskało z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki, dzięki którym możliwe będzie powiększenie cmentarza centralnego, wyjaśnia prezydentka Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
15: Gliwice od wielu lat zabiegały o to, by od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pozyskać działki, dzięki którym będzie można rozbudować cmentarz centralny. To się udało, otrzymaliśmy te działki bezpłatnie i dzięki temu teraz możemy powiększyć cmentarz centralny o sporą część, na której wybudujemy kolumbarium.
11: Ile miejsc pochówku przybędzie dzięki tym nowym działkom?
15: Zakładamy, że na tej powierzchni zmieści nam się kolumbarium na 1000 pochówków.
11: Na jaki czas zostaną zabezpieczone te miejsca? Jak szacunkowo dużo jest właśnie ich potrzebnych? Ile na przykład rocznie zostaje tam pochowanych osób?
15: Na ten moment wydaje się, że do roku 2035 powinniśmy mieć tutaj zapewnione pochówki właśnie w tej części kolumbarium. No muszę przyznać, że właśnie kolumbaria cieszą się teraz większym zainteresowaniem niż te takie pochówki tradycyjne, ale przypomnijmy, że też na cmentarzu powstała taka część ekologiczna, gdzie są pochówki robione w nieco inny sposób, bo to są urny, które ulegają biodegradacji. Te miejsca wyglądają nieco inaczej, nie ma tam płyt nagrobkowych, są ławki zieleni, tylko niewielkie oznaczenia, że właśnie w tym miejscu ten pochówek ma miejsce.
11: W takim razie teraz miasto od razu przejmuje te działki i rusza z pracami, jak to będzie?
15: Tak, mamy powierzchnię prawie 2 hektary. hektary. To jest spora wartość, prawie 450 tysięcy złotych i chcielibyśmy jak najszybciej zrealizować projekt kolumbarium na mniej więcej 1000 pochówków.
11: Paulina Kozioły.
0: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
16: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
17: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
18: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
19: Prędko zakończą się utrudnienia w Dąbrowie Górniczej. Ulica Kazimierzowska wreszcie w remoncie. Potrwa on do kwietnia przyszłego roku. W tym czasie przebudowana zostanie droga od skrzyżowania z ulicą oddziału AK Ordona do granicy z Sosnowcem. To ponad 1,5 kilometra trasy.
20: Właśnie tak zaczyna się czwartek i to już październik się zrobił. Jak do tego doszło? Nie wiem. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, cześć. To już 6:30. To co? Podkręcamy tempo.

0: Just a Jack Style, Turn the Lights Off w Melo. Tak od rana w czwartek, podkręcamy tempo. Pierwszy raz w październiku. No jak tam wam idzie dzisiaj od samego rana? Dobrze czy jeszcze lepiej niż wczoraj? Kto chce merch od Meloradia? Teraz jest odpowiedni moment, żeby zgarnąć torbę. To jest wasz jesienny must have. Torba Meloradia czeka. Dzwońcie pod 321-321-777 już teraz. Z kim się dzisiaj usłyszymy? Trzy poranne szoty w Melo też mam dla was. Czekam. Dzwońcie pod 321-321-777. Zgarniajcie. Trzy szoty w Melo i torbę Meloradia. Przyda się wam na pewno.
1: Cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Sylwa Bompa on tonight w Melo Radio. Podkręcamy tempo, wy zaczynacie ten dzień, a Michał to w zasadzie kontynuację próbuje uskutecznie. Cześć Michał.
1: Cześć,
0: siemanka, no co tam u ciebie dzisiaj?
1: A widzisz, z roboty wracam, szybka kawka, dziecko do szkoły, później wracam, umyć autko, zrobić porządek w ogrodzie, aha, bo jesień nadchodzi, no także no. I ty, jest trochę roboty.
0: I ty z tym wszystkim chcesz w jeden dzień zdążyć?
1: Słucham jeszcze raz?
0: Z tym wszystkim chcesz w jeden dzień zdążyć i ogarnąć?
1: No wiesz co, no każdego dnia mam coś jak wracam z roboty, także codziennie chodzę spać po 11.
0: Masz rację, wyśpisz się zimą, słuchaj. Za to, mój drogi.
1: No, z bójką małych dzieci raczej ciężko, ale tak, spróbuję.
0: Słuchaj, to nie takie rzeczy przechodziłeś. Dla ciebie uwaga, o poranku w Melo.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Michał, rower elektryczny czy tradycyjny?
1: Tradycyjny.
0: Pizza czy kebab?
1: Kebab.
0: Trzeba było chwilę się zastanowić. Słuchaj, wolisz odpisać czy oddzwonić?
1: Oddzwonić.
0: Myślałem, że powiesz, a to zależy do kogo. No dobra, Michał, dla ciebie torba Melo Radia, taki merch już pakujemy, już wysyłamy do ciebie. To co, spać nie idziesz? Nie, po co?
1: No nie, jeszcze nie jest mi to pisane.
0: Bardzo dobrze. Trzymaj się i dużo mocy, pa, hej.

0: Jak się śpieszyć, to właśnie o tej porze, no nie? Już za 7 minut 7, I Run i Haven. No a jak sprawdzać swoją formę, to też wcześnie rano. To jak tam, jest dobrze, czy jeszcze lepiej?
1: Jest jeszcze lepiej, choć mogłoby być gorzej albo lepiej.
0: Na szczęście wcześniej to jeszcze zdąży, by się rozkręcić. Spokojnie, co w newsach?
1: A w newsach przyniosę wam małpki.
0: Oho.
1: O? No.
0: Oho.
1: Może być okay. Ciekawie.
0: Dobra. No to fikajcie, bo za 7 minut 7 jest.
2: A już o 7 zagramy
0: Hello, Dive into the Ocean w Melo. A jakiego fikołka pogoda odstawi dzisiaj, to za chwilę o tym w prognozie będzie.
2: Melo Radio Śląsk na 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Wypałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
1: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Fantastycznie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży,

0: 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: W M1 w Czeladzi spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci, a dinozaury? No przecież wiadomo. 2 i 3 października pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych. I rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda. W M1 w Czeladzi.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: temat pogody sporo dobrego możemy powiedzieć. Znów będzie słonecznie, ładnie, ciepło. 20 stopni wskażą termometry, co oznacza, że temperatura będzie nieco niższa. Ale i tak jak na październik, a przypomnę, że mamy już październik, pogoda bardzo przyjemna, jesień w tej wersji chyba najulubieńszej. Jutro i pojutrze temperatura wzrośnie do 23 stopni.
1: Jest już prawie 7. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Kreml jawnie grozi Europie. Fabryki, które produkują sprzęt wojskowy na potrzeby także ukraińskiej armii, to potencjalne cele dla rosyjskiej armii. Fly Dubai zawiesza loty do i z Izraela, a tamtejsze służby prowadzą śledztwo. W kokpicie samolotu, który leciał z Dubaju do Tel Awiwu, drugi pilot wczoraj ranił nożem kapitana i próbował rozbić samolot. Szklane opakowania będą włączone do systemu kaucyjnego, w tym tak zwane małpki. W przyszłym tygodniu mamy poznać dokładne założenia, mówi minister Paulina Henik-Kloska.
3: Na ten moment nie zauważyłam nikogo, kto by blokował ten pomysł na poziomie rządu.
2: Małpki będą w systemie dopiero za 2 lata. Mózg ma centrum sterowania, które pomaga organizmowi reagować na zimno. Odkryli to naukowcy z USA. Mało znany obszar mózgu zwiększa apetyt i pobudza organizm do wytwarzania ciepła.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: O tej porze to jeszcze jakiś chłodzik można odczuwać, ale uwaga, jest już 7 i od tego zrobi się wam gorąca, jeszcze goręcej od energetycznej muzy, jaką mamy dla was w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siemanko, hej. Inni gadają, my już gramy.

0: Clean Bandit i Zara Larsson w Melo. Podkręcamy tempo. Słyszeliście się już kiedyś w Melo Radio? Jak tak, to super. Dzisiaj może być kolejny raz. A jak jeszcze nie, no to dzisiaj możecie. Czekamy na wasze głosówki. Mamy czwartek i mamy też pytanie do was. Słuchajcie, uwaga. No. Co ludzie robią? No zastanów się teraz. Ludzie robią? Oho, ale nie chcą się do tego przyznać. Wiecie, coś takiego, co robi większość, ale głupio się do tego przyznać. Czekamy na wasze głosówki, liczymy na fajne pomysły. No dajcie znaka, no co to robią inni, wiadomo, wy nie. No, ale głupio się
1: ja
0: do tego
1: wiem,
0: przyznać.
1: Ja wiem, co robię ja, co robią inni, to nie wiem.
0: To przyznaj się. Czekamy na meloradio.pl, na wasze głosówki, bo fajny merch też mamy. To co robią ludzie i głupio im się do tego przyznać, co? Thomas Gray w Melo teraz, 14 po 7.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio w czwartek rano i pytamy dzisiaj, co robi większość ludzi, ale jakoś tak głupia się do tego przyznać. Czekamy na wasze głosówki, co przychodzi wam na myśl. No dajcie znaka. Propozycje? Proszę bardzo. Mówią przez telefon, jestem w drodze, mimo że są jeszcze w domu. Znam to. Jedzą coś prosto z lodówki, żeby nie brudzić talerza. Udają, że nie widzą znajomego, bo nie chce im się gadać. To takie jedne z propozycji, jakie do nas dotarły. Jak macie lepsze, a wiem, że macie, no to nagrywajcie głosówki. Czekamy na meloradio.pl. Słuchajcie, no to tak, już wiadomo, jakie imię brzmi najprzyjemniej na świecie.
1: O, jakie?
0: No nie nasze, słuchaj.
1: No badania właśnie twoje naukowe, na pewno nie, no.
0: Nie, moje nie, zdecydowanie. Badania naukowe aż zrobili, żeby się o tym przekonać. Ja nie muszę, żeby wiedzieć. Przeanalizowano brzmienie popularnych imion i sprawdzono, jakie emocje wywołują na ludziach, wypowiadając te imiona. No. Lista miała aż 400 imion, także trochę się nagadali. I wyszło, że najlepiej dla ludzkiego ucha brzmi, Sofia. Sofia, albo może Sofia. Sofia wywodzi się z greckiego, oznacza mądrość. No i ma wiele międzynarodowych odpowiedników. Polską formą jest oczywiście...
1: Zofia.
0: No właśnie. Ale w Polsce to ostatnio bardzo popularne imię jest, słuchaj. Dostało je już ponad 2100 dziewczynek urodzonych w tym roku.
1: Ale to aż dziwne, że mądrość przechodzi ludziom w tych czasach przez usta przyjemnie.
0: Zosie, pozdrawiamy was. Od razu się przyjemniej zrobiło.

0: Oliwka i poza tobą nic w Melo Radio, tak podkręcamy tempo i pytamy dzisiaj, co robi większość ludzi, ale głupio mi się do tego przyznać. Co przychodzi wam do głowy? Kilka różnych propozycji od was, na przykład sprawdzają w necie to, co dawno powinni wiedzieć. Ćwiczą w głowie różne kłótnie, które w ogóle jeszcze się nie zapowiadają i nie wydarzyły. Powiększają swoją twarz na zdjęciach, zanim wrzucą fotki na sociale. No owszem, zdarza się, no.
1: Co ludzie robią, gdy inni nie widzą i wstydzą się do tego przyznać? Myślę, że większość dubie w nosie w samochodzie.
0: A, czyli to jednak widać. A wam co przychodzi na myśl? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Fajny merch za najlepsze.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja. Festiwal Ant On Air.

0: On Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
1: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Teatr Rosbark zaprasza na niezwykłe wydarzenie. Premierę dużego formatu realizowaną w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec. 2 października o godzinie 19 spektakl Partytury Topnienia. Koncepcja, choreografia i dramaturgia Piotr Stanek i Konrad Kurowski. Twórcy zapraszają widzów do wspólnego wyobrażania sobie innych męskości niż te, które znamy obecnie. Szczegóły na teatrrozbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
4: Czy nam się układa? Dopasowała się do mojego wnętrza idealnie. Razem planujemy i urządzamy wszystko. Moja reforma.
5: Galeria Wnętrz Reforma zaprasza. U nas znajdziesz pomysł na każde wnętrza. Bogata oferta i atrakcyjne ceny. Galeria Wnętrz Reforma, Gliwice Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl. Galeria Reforma. Jeszcze piękniejsze wnętrza.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
9: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych weekendowych promocji. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym Nospr jest Tauron.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Halo, kto mówi?
17: Twój
16: twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dron.edu.pl.
17: Dofinansowanie?
16: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
17: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
16: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabi, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
17: Gdzie się zapisać?
16: Wejdź na dron.edu.pl i zarezerwuj miejsce.
17: dron.edu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
18: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: O reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Get This Party Started West End w Belo Radio. Podkręcamy tempo i wiemy, że jak wy się rozkręcicie, to jesteście, no, ciężcy do zatrzymania. Co takiego robi większość ludzi i głupio im się do tego przyznać? Na przykład ludzie sprawdzają cenę prezentu, który od kogoś dostali, tak żeby ich nie widział, że sprawdzają. Śpiewają w samochodzie. No kto tego nie robił? Jak jadą sami w windzie, to oglądają się w lustrze. No i co jeszcze robią?
1: Co robią ludzie, no, czego nie chcą się przyznać? No nie wiem. Na moje na przykład wynoszą długopisy. A to z biura, a to z pracy.
0: Jejku, wielka sprawa, no.
2: Nie myją rąk po wyjściu z toalety.
3: Ja myślę, że 90% społeczeństwa robi to i się nie przyznaje. Mianowicie sikanie pod prysznicem.
4: No. Myślę, że wszyscy ludzie na całym świecie momentami udają, że rozmawiają przez telefon komórkowy, żeby nie musieć nawiązywać interakcji z innymi ludźmi, których właśnie mijają.
0: No i tam, no, kto tak nie robił, tak.
5: Właśnie
0: niech
5: prowadzę
0: pierwszy
5: program z Waldkiem.
0: No, no właśnie, tak no, powie. No. I co jeszcze?
6: Wąchają swoje rzeczy, żeby sprawdzić, czy nadają się jeszcze do ubrania.

0: Marki Włodarskiej. W Meloradio lubimy to i mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w Meloradio. No a o tej porze to ruchy przyspieszone. O tym, co w newsach, Marcin.
1: W newsach będą ceny paliw, które wcale nie idą w dół.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Whatever Turns You On i Axwella. W górę też idzie temperatura. Na szczęście, jak wysoko dojdzie, o tym za chwilę w prognozie.

0: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
15: Muzyka i głos AI.

0: Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi 3 plus 3 gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Trafik.
6: Mówiliśmy już o tym, co dzieje się na ulicy Cyryla i Metodego w Bytomiu, o zmianach stałych tym razem, choć prace jeszcze trwają. Z kolei w Bytomiu Sząbierkach przy Frycza Modrzewskiego powstaje parking. Będzie gotowy jeszcze tej jesieni. To projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Pogoda nie zawiedzie, nawet jeśli będzie nieco chłodniej. Dziś tylko w cudzysłowie 20 stopni, a przypomnę, że mamy już pierwszy dzień października. Większe zachmurzenie też możliwe, ale padać nie będzie. Kolejne dni będą zresztą cieplejsze. Już jutro i pojutrze 23 stopnie i słońca naprawdę sporo, a deszcz w połowie przyszłego tygodnia.
7: Jest już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
8: 9,14 za diesla, 8,13 za benzynę. Tyle średnio płacimy teraz na stacjach paliw, a w prognozach są kolejne podwyżki. Na szybką ulgę nie ma co liczyć, mówi analityk Petrol.pl Jakub Bogucki.
9: Że na razie chyba pozostaniemy bez tych takich dodatkowych osłon.
8: Rządowy program CPN zależy teraz od tego, czy prezydent podpisze ustawę o nadmiarowych zyskach. Szwedzkie myśliwce Gripen od tego miesiąca będą chronić polskie niebo, mają wspierać ochronę wschodniej flanki NATO. Rusza nowy rok akademicki, nietypowy, bo po rekordowej rekrutacji tak zwanego podwójnego rocznika maturzystów. W latach 2014-16 do pierwszej klasy przyjmowane były jednocześnie 6- i 7-latki. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pokonała w Katowicach Szwecję 3-0. Był to przedostatni mecz kwalifikacji do Mistrzostw Europy.
10: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Podkręcamy tempo w Meloradiu, tak jest u nas cały czas, a zawsze po ósmej możecie liczyć na zabawę Ostatnie Słowo. Zaczniemy niedługo. Teraz już, gdy inni gadają, my gramy. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, hej. Meloradio.

Toka w Meloradio. To już teraz. Dzwońcie do nas, jak chcecie zgarnąć fajny merch, bo są skiety Meloradia, oryginalne, fajne do wzięcia. No i Melotorba i czekamy na dwie osoby. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Kto dzisiaj będzie miał ostatnie słowo? Kto dzisiaj wygra? Kto dzisiaj powie więcej? Czekamy na was. Bardzo możliwe, że to właśnie wy zabłyśniecie dzisiaj już za chwilę. Czekamy. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Jak zawsze dwie osoby mają szansę. Zaczynamy za chwilę.

0: Smolasty i Trips w Melo Radio. Tak podkręcamy tempa. Dzisiaj zaczęliśmy czwartek, mamy już październik, pierwszy dzień nowego miesiąca, no i nowa odsłona tej nowej zabawy i nowi zawodnicy. I tak mówię, bo coś czuję, że dzisiaj może się naprawdę mocno zadziać. Sami się przekonacie już teraz, bo 17 minut po 8. Zaczynajmy.
1: Ostatnie słowo.
0: Razem z nami teraz Ewelina. Cześć Ewelina.
2: Cześć.
0: Możemy powiedzieć, gdzie ty się zbunkrowałaś teraz?
2: Tak, możemy.
0: Dawaj.
2: Zbunkrowałam się w toalecie w pracy, bo tylko tutaj mam zasięg.
0: Dobra, słuchaj. No i dobrze, robimy sobie chwilę przerwy od pracy po to, żeby wziąć udział w zabawie Ostatnie Słowo. Jest też Łukasz. Cześć, Łukasz.
3: Cześć, witam.
0: Słuchajcie, a Łukasz to też jest w pracy, ale on się nie nudzi, bo ma dużo zabawek, no nie?
3: Tak jest, dokładnie.
0: Dobra, okej. Słuchajcie, w tej zabawie zasady są takie. Słowa po jednym podajecie na zmianę. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Ewelina, bo jej imię jest na literkę, która jest wcześniej w alfabecie. Jedno słowo podaje Ewelina, jedno Łukasz. Znów jedno Ewelina i znów jedno Łukasz. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety, kto mniej, Melo torbę. Na wszystko macie 20 sekund, ja pilnuję czasu, a wy koncentracja, słuchajcie się wzajemnie i pamiętajcie, po jednym słowie na zmianę. Zaczyna Ewelina, a kategoria dzisiaj, jestem ciekaw, jak zareagujecie, jest bardzo pojemna. Uwaga, co można znaleźć w damskiej torebce? Co można znaleźć w damskiej torebce? Czas start.
2: Gaz pieprzony.
3: Szczotkę do włosów.
2: Szczotkę do zębów.
3: Pomadkę.
2: Puderniczkę.
3: Puder.
2: Kosmetyczkę.
3: Lusterko.
0: Stop.
2: Pastę do zębów.
4: Stop, 4-4.
0: Stop, 4-4. 4-4. 4-4, chociaż ten puderniczkę, puder, to tak było trochę, ale dobra. No Marcin uznaje, niech wam będzie. Jest to remis, słuchajcie. Nagrodą nie musicie się dzielić, bo jedna wędruje do Eweliny. Melotorba jest twoja. I podobnie wysyłamy też do Łukasza. Trzymajcie się, dzięki za zabawę.
2: Dzięki.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana. Macie nas właśnie od tego. A my mamy dla was mnóstwo energetycznej muzy. To Neptunika i What If. Słuchajcie, już za chwilę będzie o bardzo wyjątkowej, uroczystej kolacji. Było wyjątkowe menu. Ogólnie wszystko wyglądało wyjątkowo. Szczegóły za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: rozgrywką kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
5: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
1: Stokrotka. Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: O reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Trochę klasyki wyjątkowej w takim nowoczesnym brzmieniu, czyli Robina Stevie Angelo, Late Back Lock, Show Me Love w Melo Radio. Podkręcamy tempo. No było klasycznie. W Paryżu zorganizowano luksusową kolację. Wszystko miało być jak w najlepszej restauracji. Były białe obrusy, świeczniki, kwiaty, specjalne menu i dania podawane pod kloszami. Za wszystko odpowiadał jeden z najbardziej znanych francuskich szefów w kuchni. Największą furorę zrobili jednak zaproszeni goście. Całą akcję urządzono dla 39 psów. To dla nich zorganizowano takie luksusową kolację z najlepszymi daniami. No dobra, lepiej, żeby wasz pies tego nie słyszał. Ale tego posłuchajcie głośno. To Fast Boy, Music Sounds Melo.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melon Early i Wasted. Nie traćcie czasu, tylko wejdźcie na meloradio.pl i zagłosujcie. To jedna z propozycji do 30 Meloradia. Za chwilę będą newsy.
1: A w nich będzie o tym, że można grać na boisku, a potem zostać kierowcą. Na przykład.
0: Można.
1: Można.
0: Za 8, 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: Eli Oaks i Breaking Dishes w Melo. Za chwilę w Meloradiu też prognoza pogody.

0: Reklama. Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
4: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex.

0: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM. Trafik.
2: Kierowcom, którzy jadą z Katowic do Tychów, przypominamy, trwają prace na ulicy Katowickiej. Ruch w tej chwili jest wahadłowy. Tak będzie przez mniej więcej 6 tygodni i lepiej jechać którymś ze zjazdów z Krajowej Jedynki, niż próbować się dostać do Tychów przez Czułów.

0: pogoda.
1: Przypomnę, że mamy już październik i początek października będzie wyglądać naprawdę dobrze. Dzisiaj 20 stopni, dużo słońca, troszkę zachmurzenia. Jutro już o zachmurzeniu zapomnimy. Słońca będzie naprawdę sporo, temperatura wyższa, 23 stopnie nawet, podobnie w sobotę. Od niedzieli większe zachmurzenie i delikatne ochłodzenie, a w połowie przyszłego tygodnia deszcz.
2: Jest już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Prokuratura odwoła się od decyzji warszawskiego sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Wczoraj sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego politykowi PiSu. Jestem przekonany, że mój klient wróci do kraju, mówi obrońca polityka Bartosz Lewandowski.
4: Obecnie ma unieważnione wszystkie dokumenty paszportowe, więc nie może się poruszyć.
3: Śledczy chcą postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów. Są mocne przesłanki, że atak na bazę w Fairford zamieszany był Iran, tak mówi premier Wielkiej Brytanii Andy Barnum. Od dziś e-doręczenia obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców. To ostatni etap wdrożenia w firmach elektronicznych skrzynek do komunikacji z administracją publiczną. Legendarny duński bramkarz Kasper Schmeichel został taksówkarzem. Wykonuje przewozy dla jednej ze znanych aplikacji. Piłkarz w marcu zakończył karierę z powodu kontuzji barku.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: A jak u was? Macie do zrealizowania dziś niby zwykłe, a jednak wyjątkowe zadania? Ogarniecie na pewno, a my zapewniamy energetyczną muzę i podkręcamy tempo. Jest 9:00.

0: Felix Jan i Tobi Ramio. Where the lights are low. W Melo Radio tak podkręcamy tempo. No muszę wam to powiedzieć, bo dzisiaj mamy podwójną, mega fajną okazję.
1: No to
0: Międzynarodowy Dzień Kawy. Proszę, o, jak ktoś dobra. Jeszcze nie skorzystał i nie świętował, to można. No i Dzień Muzyki jest, to my wam zagramy pod tą kawę. Griffin teraz, World Away.

0: Carla Fernandez. I co jeśli w Melo Radio tak podkręcamy tempo od samego rana? Dziś mamy całkiem nowy czwartek i całkiem nowy październik przy okazji. 16 minut już po godzinie 9 na zegarach. Co jakiś czas słychać o tym, jak to autonomiczne samochody powodują jakieś problemy, a to, że pojadą nie tam, gdzie trzeba, albo że się nagle zatrzymają nie tam, gdzie powinny. Ostatnio w necie z kolei można zobaczyć filmik, na którym widać, jak roboty dostarczające różne towary same siebie zablokowały na skrzyżowaniu. Grupa takich robotów spotkała się na ruchliwej drodze. Maszyny nie za bardzo wiedziały, co robić w takiej sytuacji, no i kto powinien dalej jechać pierwszy. Także słuchajcie, nie przejmujcie się żadnym AI-em. Ciągle mamy jeszcze przewagę. Nie wiem, co tam dzisiaj musicie zrobić, ale działajcie i niech was nic nie blokuje.
1: Ale przecież normalnie ludzie też robią takie rzeczy. Jest w Warszawie takie skrzyżowanie, które nazywa się warszawskim Tetrisem. I tam też zwykli ludzie bez robotów potrafią się tak zablokować.

0: Offenbach w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i dorzucamy szybką kasę dla was oczywiście. Wiem, że macie wydatki. My na szczęście mamy kasę, która wam w tym pomoże i życie ułatwi. Czekamy na wasze pomysły, bo jesteśmy ciekawi, na co wydacie te pieniądze. 200 są do zgarnięcia. Szybka kasa czeka na was, a my czekamy na meloradio.pl. Jak chcecie ją mieć, to wbijajcie koniecznie i dajcie znać, jaki macie pomysł. Oczywiście im bardziej oryginalny i odjechany, tym lepiej. Czekamy na was na meloradio.pl. Szybka kasa na pewno trafi do kogoś jeszcze dziś.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
14: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
15: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
14: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
9: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Czy nam się układa? Dopasowała się do mojego wnętrza idealnie. Razem planujemy i urządzamy wszystko. Moja reforma.
12: Galeria Wnętrz Reforma zaprasza. U nas znajdziesz pomysł na każde wnętrza. Bogata oferta i atrakcyjne ceny. Galeria Wnętrz Reforma, Gliwice Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl. Galeria Reforma. Jeszcze piękniejsze wnętrza.
13: Po reklamie.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Za 18 minut 10 będzie i będzie też nowa atrakcja, którą budują w Europie. W Atenach, na terenie dawnego lotniska, powstać ma tam nowoczesne mini miasto, już nazwane nowym mini Dubajem. Ma przyciągnąć milion turystów rocznie. Projekt jest wyceniany na 8 miliardów euro. Góra kasy i za te pieniądze ma powstać inteligentna dzielnica, której głównym takim charakterystycznym budynkiem będzie 200-metrowy wieżowiec nad samym morzem. Ma być też największy park w Europie. No i wiele różnych innych atrakcji ma być. Miasto ma być totalnie smart, a wszystko, co jest potrzebne do życia, ma być dostępne w zasięgu 15 minut. Tak mi się wydaje, że jak ktoś się lubi spóźniać, to mu się to miejsce nie spodoba.

0: Buddy Fresh, Lost Frequencies w Melo Radio. No i gdybyśmy się chcieli pokłócić, nie, Adi, to na pewno nie o ten numer.
1: Oj, nie, zdecydowanie, tu jest pełna zgodność. Przed momentem jaraliśmy się tym numerem, naprawdę jest przepiękny.
0: Mega, mega. No i będzie mega też po 10:00.
1: Zadbam o to, zwłaszcza, że będę miał gościa specjalnego. Serio.
2: Kogo?
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Fukaj, Liwka, Enklawa i Chcę Więcej.
0: Więcej ode mnie jutro od 6:30. Waltek Darłak, dzięki za dziś.
1: Ja też dziękuję i zapraszam, a tym gościem będzie, uwaga, szef.
0: O, proszę. Serio.

Roboty drogowe od dziś w nowym miejscu w Katowicach, tym razem ulica Sowińskiego do remontu. Drogowcy planują podzielić pracę na dwa etapy. W pierwszym będzie frezowanie intensywne i układanie nowej drogi. Wszystko ma być gotowe do końca października. Pogoda dzisiaj bez zastrzeżeń. Wprawdzie wczoraj czy przedwczoraj słońca było więcej. Dziś delikatne zachmurzenie, ale i tak

0: Zapraszam, w Gliwicach rusza przebudowa ulicy Zwycięstwa. Paulina Kozioł.
1: Rozpoczęły się pierwsze prace na odcinku ulicy Zwycięstwa od ulicy Wyszyńskiego do Dolnych Wałów. Na początek przebudowana zostanie podziemna infrastruktura techniczna, sieć wodociągowa i kanalizacja. Docelowo przebudowa obejmie jezdnie i chodniki. Zdemontowane zostanie nieczynne torowisko tramwajowe. Drogowcy informują, że organizacja ruchu będzie zmieniana wraz z postępem prac.
0: Zmiany organizacji ruchu czekają nas także w związku z niedzielnym Silesiem. Maratonem. Biegacze zablokują ulice w czterech miastach. Biegi odbędą się w Chorzowie, Katowicach, Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich.
2: Pamiętajmy, że o 7.30 startuje ultramaraton i około godziny 8.10 z Barku Śląskiego wybiegniemy na ulicę Złotą.
0: Krzysztof Dragon z Silesia Maratonu. Poszczegóły dotyczące trasy i utrudnień zaprasza na stronę internetową organizatora. A po weekendzie w Tychach rusza Logos Fest. Festiwal opowiemy o nim za godzinę.
3: Minuta do 10:00. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: Rosja grozi NATO wykorzystaniem broni jądrowej. Moskwa wysłała do władz sojuszu list w reakcji na szkolenia w pobliżu Królewca. Sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte nie obawia się gruźb ataku nuklearnego. Minął pierwszy miesiąc ogólnopolskiego zakazu używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Uczniowie chętniej ze sobą rozmawiają i są lepiej skoncentrowani na zajęciach. Zdarzyły się jednak nieliczne przypadki syndromu odstawiennego, mówi szkolna psycholog Alicja Przybylak.
5: No, uczeń na tyle, powiedzmy, jest uzależniony od mediów, że na przykład odmawia przychodzenia do szkoły.
4: Wtedy potrzebna jest pomoc specjalisty. Szwajcarski Związek Piłki Nożnej wycofał swoje poparcie dla Gianniego Infantino, to w wyborach na stanowisko prezydenta FIFA. Owady są kluczowe dla przeżycia kręgowców, tak mówią naukowcy. Dają nie tylko pożywienie, ale też schronienie, narzędzia i leki.
3: Jaki jest twój ulubiony owad?
4: Pszczółka.
3: Bardzo ładna odpowiedź. Super. Moim chyba też.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: A tę pszczółkę, którą tu widzicie, wszyscy znają i mam nadzieję, że kochają. Siemanko, tu Melo, Adi z tej strony. Dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki i my gramy wam na co dzień sporo, ale dzisiaj trochę dołożymy.
7: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć, jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoi.
3: Przez całą godzinę będzie po polsku, serio, róbcie głośniej.
7: Tobie obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro, łap główne danie.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Sokół, Clear Mind, Enklawa i pogwarzymy w Meloradio. 15 minut po 10. Dzień polskiej muzyki! I tak przy okazji to muszę wam się do czegoś przyznać, bo wiecie, ja to taki wrażliwy, taki sentymentalny chłopak jestem. No i wczoraj nostalgia mnie złapała. Musiałem chwilę dłużej posiedzieć przy pececie, coś tam do pracy i tak dalej. I nagle algorytmy mi zaproponowały taki klasyk.

Słuchało się tego, mam nadzieję, że pamiętacie. Jakby coś, to był Don Góralesko i El Polaco. I to jest no, klimat totalny, nawet taka trochę lekcja historii. Ale po co wam o tym mówię? No jak to? Jak sam sobie już tej nostalgii trochę zafundowałem, miałem ciary, to wam też tego nie zrobię? Come on, guys. Natalia Nykiel, Bądź Duży. Gramy już teraz.

0: Jak się gość wyrobił, pięknie to brzmi. Metzner, cały blok, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. W Dzień Polskiej Muzyki to dzisiaj pierwszy dzień października. Jeśli odliczaliście do jesieni, no to w zasadzie ona już jest. Nawet powiem wam, że pogodowo wygląda to nieźle, bo całkiem ciepło. No te liście też już zaczynają wyglądać, także wiecie, jakieś romantyczne wieczory, coś tego, nie? Wiecie, co tam robić. Dobra, nie namawiam do złego, nie namawiam do złego. Ale w tej godzinie Tamagotchi, nic tylko pić, jeść, spać.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
3: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Poczuj prawdziwą adrenalinę i wejdź do świata nowoczesnych technologii. Już 10 października zapraszamy na 10 urodziny dron.edu.pl. Przyjdź na dronowisko w Gliwicach i zobacz na żywo finał pierwszych Mistrzostw Polski Combat FPV. Spróbuj swoich sił w darmowej strefie symulatorów lotu i poznaj z bliska drony, które zmieniają współczesny przemysł oraz pole walki. 10 października, Gliwice, ulica Goduli. Start o 15. Wstęp całkowicie wolny. Dron.edu.pl. Przyszłość w zasięgu wzroku.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: W M1 w Czeladzi spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci, a dinozaury, no przecież wiadomo. 2 i 3 października pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych i rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda w M1 w Czeladzi.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
10: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czyta lektor AI.

Lekka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 90.

0: Kiedyś miałem farta, bo byłem na ich koncercie. Taką na widę, Tamagotchi i 18 minut do 11. Tu Melo Radio, podkręcamy tempo. Słuchajcie, Dzień Polskiej Muzyki, gramy po polsku, ale oprócz tego razem ze mną jest, uwaga, dzisiaj szef. Szefie, dzień dobry. Poczekaj. O, właśnie. O,
1: dziękuję bardzo. Czy możesz mi trochę słuchawki zrobić głośniej?
0: Poczekaj, zobacz.
1: O, zdecydowanie lepiej. No, dobra. W radiu pracujemy, tak.
0: Tak. Słuchajcie, jako że jest z nami szef, bo szef mi robi warsztaty, żebym wiedział, jak się mówi w radiu, to tak pomyślałem sobie, że skoro już szef tutaj
1: A powiem
0: jest...
1: wam, że idzie? Nieźle.
0: Tak? Nic jeszcze nie zrobiłem, ale to w sumie dobrze o mnie świadczy. Słuchajcie, szef odpowie dzisiaj na wasze wszystkie pytania. Zrobimy super sesję Q&A. Możecie też zapytać o to, czy dostanę podwyżkę. WhatsApp Meloradia, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Chciał pan coś dodać?
1: Nie.
0: Okej, dzięki.

0: Livka, poza tobą nic w Meloradiu, 10 minut do godziny 11. Ja dzisiaj mam warsztaty z szefem. Szef siedzi w studiu i ja mam pytania od was do szefa między innymi. Marcin napisał, uwaga, szef słucha. Jaki jest ulubiony serial szefa?
1: Ostatnio?
0: No.
1: Ulubione czy ten, który oglądam?
0: Nie wiem, wybierz sobie.
1: Dobra, Sztuczne Piękno teraz.
0: Co to jest?
1: Historia o operacjach plastycznych w Korei.
0: Okej, dobra.
1: Ciekawostka, jest wyzwaniem niezłym.
0: Znam kolegę, który też myślał o podobnym zabiegu, tylko on z kolei chciał sobie zrobić włosy, to planował do Turcji pojechać.
1: Podobno tam najlepiej.
0: Tam najlepiej, to i też najtaniej. Wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, meloradio.pl. Dzisiaj zadajemy szefowi pytania, bo robimy warsztaty.
2: A już o 11 zagramy
0: Shimza, Kasango i Fire Fire. Marcin Byczko, a co ty masz w newsach za chwilę?
3: A ja wam powiem, czego lepiej nie jeść, jeśli bierzecie teraz antybiotyk, bo taka pora roku jest, nie?
0: Fajnie, super. Mam nadzieję, że nie chodzi o kebaba XD.

0: promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
7: Je się łakocie z delikatesów centrum.
8: Do środy bombonierka Toffifee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: W M1 w Czeladzi spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci, a dinozaury? No przecież wiadomo. 2 i 3 października pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych. I rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda. W M1 w Czeladzi.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg. Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karli. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgo.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Pogoda.
13: Seria pogodnych i ciepłych dni trwa w najlepsze. Dziś na termometrach w Katowicach, w Gliwicach, w Sosnowcu zobaczymy 20 stopni. Będzie pogodnie. Delikatne zachmurzenie może się pojawić, ale jutro już po tym zachmurzeniu nie będzie śladu, a temperatura będzie jeszcze wyższa. 23 stopnie. Pojutrze też ciepło, pogodnie. Od niedzieli stopniowo będzie się ochładzać.
0: To są newsy Meloradia Śląsk.
13: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Tylko do jutra chorzowianie mogą zagłosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego miasta. Do wydania jest 5 200 000 zł.
14: Pula środków została podzielona na dwa budżety. Ten tradycyjny

0: się, to fakt, że właściwie połowa tego nurtu spektakli popołudniowych to są produkcje naszego teatru.
1: A wśród gości Andrzej Seweryn. W wiadomościach za godzinę opowiemy o zbliżającym się Silesia maratonie i niedzielnych utrudnieniach w ruchu.
2: Minuta do 11, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
3: Wojskowy samolot ewakuował Polaka z Filipin. Chodzi o Piotra Moczulskiego, który po ciężkim wypadku przez 2 lata był w tamtejszym szpitalu. Teraz pożar w Lipnicy Dolnej w Małopolsce. W ogniu stanęły dom i obora, w której było około 40 krów i cieląt. Mieszkańcy wyszli bez szwanku, ale część zwierząt zginęła w płomieniach, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży.
4: Sytuacja już jest opanowana, a strażacy prowadzą obecnie prace mające na celu całkowite ugaszenie pogorzeliska.
3: Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Władimir Putin ograniczył dekretem limit wywozu gotówki. Nie można zabrać ze sobą więcej niż 1 000 000 rubli do 7 sąsiadujących z Rosją krajów. Bierzesz antybiotyk? Nie jedz cukru. Łączenie tych dwóch rzeczy nasila uszkodzenia mikrobiomu w jelitach. Tak twierdzą naukowcy.
2: Straszne, nie dość, że człowiek chory, to jeszcze nie może sobie trochę słodkości dodać w życiu.
3: Dramat.
2: Witajcie w Polsce.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Siemanko, 11 na zegarach, ja jestem Adi i kiedy inni gadają, my już gramy. Zaczynamy od numeru, który jest bardzo gorący, no bo pogoda całkiem niezła. Shimza, Fire Fire, dobrze, że jesteście, Eluwina.

Silva Pumpa On Tonight i 15 minut po 11. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Czas na małe porządki. Przez 8 ostatnich lat to ona była chyba najbardziej pracującą postacią na wiejskiej. Czytam, że Sejm oficjalnie pożegnał kobrę, czyli owczarka niemieckiego, który węszył zagrożenia i niewątpliwie ratował wizerunek parlamentu. Marszałek podziękował, uścisnął łapę i posłał psią gwiazdę na emeryturę. Pytanie tylko, czy ZUS wyliczył już kobrze 14 w smaczkach, czy dopiero wezmą ją na komisję. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, jak wy byście świętowali taki awans. Lecę, bo chcę. Dimsy Bambi, to już teraz.

0: Thomas Gray, Use Right Heaven, 25 minut po 11. Podkręcamy tempo. No, a za chwilę, bo w tej godzinie jeszcze porozmawiamy na temat bardzo ważny, temat bardzo męski. Dziewczyny, was też to dotyczy wbrew pozorom, także bardzo polecam, by być blisko Meloradia. A muzycznie m.in. My Oh My, czyli powrót do klasyki, Criss Cross Amsterdam. Zadbamy o was, będzie fajnie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Po reklamie.

David Guetta, Kelly Rowland i Commander w Melo Radio. 19 minut do godziny 12, podkręcamy tempo. Słuchajcie, ostatnio byłem u znajomych i nie mogę zrozumieć jednego. Dlaczego z całym szacunkiem, dziewczyny, wy się cały czas czepiacie? Chodzi o gry. Jeśli wasz facet lubi pograć, ale dowozi temat i nawet śmieci wynosi, no to dajcie mu pochillować. I teraz stoję w obronie też swojej, bo dla nas to jest totalny reset. Taka, wiecie, ucieczka od stresu. Nawet chwila na przygodę, gdzie busi się, wiecie, ten instynkt łowcy. Więc może zamiast marudzić, prośba o docenienie sytuacji, bo dopóki gra, przynajmniej nie szlaja się po mieście. Laski, przy okazji, jak to jest z wami? Odpuszczacie, czy kabel z gniazdka od razu?

0: Sexy Magic i 10 minut do 12, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. O, nie te słuchawki, panie Marcinie, pan się nie przejmuje.
1: Tak, to ja, tak, to wiadomo, nie tak jak trzeba.
0: W sensie, no my w studiu mamy bardzo dużo słuchawek, bo tak, siłą rzeczy pracujemy w radiu, hihi, dlatego nam są potrzebne. A w newsach co będzie?
1: A w newsach będzie coś dla słów, czyli coś dla ciebie, bo ty jesteś taki raczej nieporanny.
0: To prawda, chociaż ostatnio muszę wstawać wcześniej, ale generalnie sowy uwielbiam.
2: A już o 12 zagramy
0: Fastboy i Music Sounds w Melo Radio. Sowy potrafią mieć rozpiętość skrzydeł do nawet 2,5 metra
1: i robią takie uhu.
0: To prawda.

0: to promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak,
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Cześć, tu baza!
6: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
7: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
8: I spotkanie z nami na żywo.

0: centim.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: O,

0: Radio Śląsk. Pogoda.
1: I tak właśnie wygląda październik. Przede wszystkim temperatura robi wrażenie. 20 stopni, no to jest coś, a kolejne dni mają być jeszcze cieplejsze. Jutro i pojutrze ponad 20 stopni, 23 stopnie, to jest temperatura maksymalna. Dzisiaj różnie ze słońcem, może się zachmurzyć konkretniej, ale kolejne dni będą bardzo ładne, bardzo pogodne. Dopiero w połowie przyszłego tygodnia deszcz.
0: To są newsy Meloradia Śląsk.
1: Aleksandra Brudziak, zapraszam. Od dziś zmiany w rozkładzie jazdy w Gliwicach-Łabędach. Ma to związek z budową centrum przesiadkowego Paulina Kozioł.
2: 7 linii autobusowych w kierunku Huty-Łabędy i Pyskowic nie będzie kursowało dotychczasowym objazdem ulicami Fiołkową i Różaną. Za przystankiem Łabędy Partyzantów pojadą ulicą Partyzantów, a następnie skręcą w lewo na tymczasowy łącznik do ulicy Narutowicza i dalej ulicą Strzelców Bytomskich, gdzie wrócą na swoje dotychczasowe trasy.
1: Teraz o trasie Silesia Maratonu, który już w niedzielę. Biegacze pobiegną ulicami Chorzowa, Katowic, Mysłowic, Siemianowic Śląskich. Będą utrudnienia w ruchu.
3: O 7.30 startuje ultramaraton i około godziny 8.10 z Barku Śląskiego wybiegniemy na ulicę Złotą. Będziemy się przemieszczać w stronę Ronda pod Spodkiem, więc to będą kolejne zamknięte ulice.
1: Po szczegóły Krzysztof Dragon zaprasza na stronę internetową Silesia Maratonu. Na koniec propozycja z Zabrza. Jutro w Centrum Usług Społecznych Paldzielnia, czyli wymiana roślin.
4: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.

0: meczu z Rumunią będą same pozytywne wyniki.
1: Mecz z Rumunią jutro o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Sowy, czyli osoby aktywne głównie wieczorem i w nocy, mogą potrzebować wcześniejszej emerytury. Według naukowców to przez zaburzenia biologicznego zegara oraz gorsze nawyki związane ze zdrowiem.
2: Nice! Warto być sową.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Ale pamiętaj, potrzebować, a dostać to dwie różne rzeczy. Ja potrzebuję dużo pieniędzy, a sam wiesz.
2: No ja też, to w sumie już są dwie rzeczy, które potrzebuję. Siemanko, ja jestem Adi, kiedy inni gadają, my już gramy. Fast Boy Music Sounds, to już teraz.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

0: Armin Van Buuren, Sasha i Everlasting w Meloradio, 15 minut po 12. My tak podkręcamy tempo i jest naprawdę przepięknie. I co by nie mówić, ta wielka furora związana z lalką jest bardzo fajną modą, która chyli się tak naprawdę w stronę szanowania pięknej polskiej literatury. Słuchajcie, mówimy też o tym między innymi dlatego, że my mamy dla was fajne, no chciałaby się powiedzieć niespodzianki, no nie bez powodu, słuchajcie, no bo mamy dla was podwójne zaproszenie do sieci King Helios na lalkę. No i ja też podczas premiery zagadałem się trochę z Rafałem Rutkowskim i poruszyliśmy między innymi temat, jak to jest się przenieść do tych magicznych, niezwykłych tamtejszych lat.
1: W Polsce kino kostiumowe nie jest zbyt popularne ze względu na koszty i tak dalej, a tu nagle no, jedna z największych produkcji ostatniej dekady plus no, ilość gwiazd i epoka, którą ja uwielbiam, bo w teatrze no, częściej się z tym mierzę, tak, z kostiumem i z epoką, a tutaj można było się przenieść w te czasy, co mi sprawiło jako aktorowi olbrzymią frajdę, bo i make-up, charakteryzacja, kostiumy, no ja czułem się jak w sklepie z zabawkami.
0: No i co, o to chodzi tak naprawdę. Przy okazji, jeżeli macie ochotę na to dwa podwójne zaproszenia do sieci King Helios na lalkę, to zapraszam serdecznie do zabawy. Moje pytanie brzmi, gdyby Rzecki był waszym kumplem, gdzie byście go zabrali? Dajcie znać w formie głosówek na WhatsAppie Meloradia, a znajdziecie go na meloradio.pl. Przypomnę raz jeszcze pytanie, gdyby Rzecki był waszym kumplem, gdzie byście go zabrali?

0: Josh Baker, Bobby Gaskom. Czekajcie, jeszcze raz. Josh Baker, Bobby Gaskom, Be My Place w Meloradiu. O, teraz jest dobrze. 29 minut po godzinie 12. Rozdajemy wam podwójne zaproszenia. Dwa podwójne zaproszenia na lalkę do sieci King Helios. I pytałem taką jedną bardzo ważną sprawę. Gdyby Rzecki był waszym ziomeczkiem, gdzie byście go zabrali, Bartosz?
1: Gdyby Rzecki był moim kumplem, to zabrałbym go na rejwa do Łodzi.
0: No i to jest bardzo dobry pomysł, zdecydowanie. Julia, a ty?
2: Zabrałabym go na speed dating. Może w końcu przestałby interesować się życiem miłosnym Wokulskiego i powrotem Napoleona, skupiłby się na sobie i jego życie stałoby się piękniejsze i ciekawsze.
0: Bez kiciorka, to ma sens. Gratuluję, macie zaproszenia, także bawcie się pięknie. A w tej godzinie jeszcze LMFAO i Party Rock Anthem.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Poznajcie Hania, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Janie, skarpeta na pieniądze.
20: Się rozpadła.
19: Noż do 100.
20: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
21: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
22: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
23: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
24: Lidl, to się opłaca.
0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
4: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych

0: szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
2: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

DJ Remo, Tymek, Sofia Loren. 16 minut do godziny 13. Tu Melo Radio, podkręcamy tempo. No i tak, mamy czwartek dzisiaj i to jest bardzo dobra informacja. Do piątku już niedaleko. I można ten czwartek zamienić trochę na piątek, pod warunkiem, że sobie w tym pomożecie. Sprawa jest mega banalnie prosta, bo wbijacie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, na co chcielibyście wydać te pieniądze. Mając na myśli 200, a nawet 500 złotych. Ha? Kusi? No pewnie, że kusi. Także nie czekajcie, od razu wbijamy. Meloradio.pl zakładka konkursy i akcje. Piszecie, na co to wydacie. Potem my do was odzwaniamy. No i w zasadzie to tyle. Hajs jest wasz. Easy, easy.

0: Two Colors, Prima Donna w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. No i ze mną Ula Harciarek, siema.
1: Cześć, będą newsy.
0: Mhm. Jakie?
1: A w newsach powiemy, jaki pomysł na AI ma Bill Gates.
0: No już się boję, szczerze mówiąc. Dobra, okej, no to w takim razie zamieniamy się w słuch.
2: A już o 13:00 zagramy.
0: Chcę więcej, Fukaj, Liwka i Enklawa.
3: Jeśli trwałoby to wiecie, wiecie, czy miałoby jeszcze jakiś sens, mimo że chcę...
0: Ta genialna, bardzo energetyczna współpraca jeszcze, znaczy no nie, no, o 13:00 punktualnie w Melo.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
8: Czy nam się układa? Dopasowała się do mojego wnętrza idealnie. Razem planujemy i urządzamy wszystko. Moja reforma.
9: Galeria Wnętrz Reforma zaprasza. U nas znajdziesz pomysł na każde wnętrza. Bogata oferta i atrakcyjne ceny. Galeria Wnętrz Reforma, Gliwice Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl. Galeria Reforma. Jeszcze piękniejsze wnętrza.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
11: Nie. Jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
11: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
10: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
18: Dużo dobrego.
19: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Muzyka i głos.

0: Dokładnie minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek z nami.
1: Mieszkania w Krakowie coraz droższe we wrześniu i ich ceny przebiły nawet te warszawskie, wynika z raportu Oto Dom. Jazda autobusem miejskim naj

0: rokiem. Polacy ruszyli do kin na film Lalka na seansę do 5 listopada. Kupili już blisko 300 tysięcy biletów.
1: A jutro jakby coś będzie szansa na to, żeby zgarnąć wyloty na Lalkę. To tak tylko mówię.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: No siemanko, 13 na zegarach, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Chcę więcej! Fukaj, Liwka Enklawa, od tego zacznę. I w tej godzinie też trochę zaszalejemy, bo będę chciał, żebyście podjęli wyzwanie. A co?
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: James Hype i Ferrari, czyli ulubiona piosenka Mikołaja Kujawińskiego, jak się okazuje. Nawet nie wiedziałem.
1: Bardzo mało hype'owo powiedziałeś James Hype i Ferrari.
0: James Hype i Ferrari!
1: Dobrze, Ferrari! Dobrze, dobrze!
0: Podejmij wyzwanie. 321-321-777. Skiety Meloradio do rozdania. Zapraszam, jeżeli ktoś chce trochę zaszaleć, to będzie super. Mam dla was wyzwanie. Kygo, Take Me Back w remiksie Robina Schulza już teraz.

0: Kygo, Max McNone i Take Me Back w remiksie Robina Schulza. 16 minut po 13. Podkręcamy tempo. No i skoro mamy czwartek, to już część z was o tym doskonale wie, że trzeba trochę zaszaleć tuż przed weekendem. Podejmij wyzwanie. No i jest razem ze mną Adi. Siemanko.
1: Siema kolego, kupę czasu.
0: No trochęśmy się nie słyszeli, fajnie. Opowiadaj z pracy po pracy, co ty robisz w ogóle, gdzie jesteś teraz?
1: Wiesz co, no odpoczywam, przyjechaliśmy do dziadka, organizujemy sobie weekend w Czechach, także jedziemy pozwiedzać trochę.
0: No i pięknie, o to chodzi, bardzo dobrze. Trzymam kciuki mocno za pogodę, ale słuchaj, myślę, że na ten wyjazd przydałyby ci się skiety, ale dostaniesz je pod warunkiem, że udać się podjąć wyzwanie, wiesz o tym?
1: Ale tak, Adrian, ale powiem ci lepiej, jakbyście mieli parasolki w razie niepogody, byłaby bardziej potrzebna.
0: Powiem ci, jest to cwane, aczkolwiek niestety nie mogę nic z tą informacją zrobić, ale szef słucha, więc na pewno się do tego później odniesie. Ale w każdym razie wracając, skiety, jest duża szansa, jeżeli uda ci się zrealizować to zadanie, no to są twoje, jeżeli nie, to coś innego z Melomerchu. I moje pytanie do ciebie, czy chciałbyś się dowiedzieć, co masz zrobić?
1: Jestem gotowy.
0: Doskonale. Słuchaj, to my dzisiaj obchodzimy Dzień Polskiej Muzyki. I dawaj, zaśpiewaj nam coś po polsku, wiesz, może być coś, co lubisz, możesz zaimprowizować. Osobiście wolę to drugie, ale to do ciebie należy decyzja.
1: Wiesz co, Adek, dobra, to ja zaśpiewam polską piosenkę związaną z jutrzejszym meczem. Może być?
0: Dobrze, tylko jeżeli zawiera wulgaryzmy, to wiesz, ja będę miał przywał później, nie?
1: Nie, nie będziesz miał. Dobra, zaczynamy. Dawaj. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
0: Dawaj dalej, pokibicujmy naszym, niech mają motywację.
1: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
0: Mamy to, skiety Meloradia są twoje, Adi, i bardzo ci muszę powiedzieć, że patriotycznie podszedłeś do sprawy. Rozumiem, że jesteś fanem piłki nożnej, a dokładniej naszej reprezentacji.
1: No powiem ci dokładnie, byłem w piątek, byliśmy na meczu Polska-Bośnia-Hercegowina, wybieraliśmy się na Polska-Szwecja do Wrocławia, już mi się odechciało.
0: Rozumiem, sytuacja jest dynamiczna, wiem o co chodzi. Kumpel, to w takim razie gratuluję ci zwycięstwa, czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Wiesz co, no pozdrawiam wszystkich słuchaczy, Żanetę, dziadka, no i do następnego na słuchu.
0: Dobra, trzymaj się, dzięki, hejka. Podejmij wyzwanie.

0: Nasze gwiazdy, czyli modelki, włodarski i każdy twój ruch. Tak, gramy wam w Melo Radio w czwartek, żeby już przypomnieć o magii piątku, bo ten bardzo się do nas szybko zbliża. Nieuchronnie i całe szczęście, niech przychodzi jak najszybciej. W tej godzinie jeszcze Griffin, Ward Away, ale też będzie Dany i Tokio. Mam nadzieję, że to pamiętacie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 lat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy nam się układa? Dopasowała się do mojego wnętrza idealnie. Razem planujemy i urządzamy wszystko. Moja reforma.
2: Galeria Wnętrz Reforma zaprasza. U nas znajdziesz pomysł na każde wnętrza. Bogata oferta i atrakcyjne ceny. Galeria Wnętrz Reforma, Gliwice Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl. Galeria Reforma. Jeszcze piękniejsze wnętrza.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzie McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
11: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
12: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie

tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet. Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Czasami myślę o tym, że chciałbym zobaczyć, jak wygląda Tokio, poczuć trochę tej kultury, tej prędkości. To Dani w Meloradiu. Dani, jak część z was może dobrze wie, to całkiem nieźle szprecha po polsku, także kiedyś go spotkacie i powiecie do niego siemanko, to wam odpowie bez lipy. 18 minut do 14 i przypominam o szybkiej kasie, 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Nie zmarnujcie okazji, bo wiem, że jest coś, co chcielibyście sobie kupić od dłuższego czasu, no i jak ktoś wam do tego dołoży, no to ej, guys, no to jest przecież miłe. Także wbijamy meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszecie, na co chcecie wydać 200, a nawet 500 złotych, my potem do was oddzwonimy, no i macie El Mamona. Miłe? Bardzo. Marlon Hofstadt, I like. Ja też daję lajka.

Co to za starocie puszczasz? Ha, ha, ha. Nie pamiętam, kiedy ostatnio słyszałam tę nutę. Dostałem przed momentem taką wiadomość. Gwoli ścisłości. Może i stare, ale jakie piękne. Podkręcamy tempo.

0: Offenbach, Stair Sailor, 4 to the Floor, Melo Radio, 8 minut do godziny 14, podkręcamy tempo. Siema, panie Kujawa!
1: Cześć!
0: Co tam?
1: O, jeszcze idzie i gadu dziuk. Myślisz, zaraz wejdzie do studia, wchodzi do studia, już otwiera drzwi.
0: Faktycznie słychać to bez kitu. No ale chyba, znaczy no mogę zatrzymać podkład. Zatrzymam.
1: Nie, no nie pauzuj. No wchodź, no, wejście mamy, no co jest? No wchodzi i się patrzy jak dzięcioł zamiast wejść.
0: Co w programie? Czekaj, włączycie mikrofon. Co w paśmie macie?
2: Cześć. Aha. Mamy gościa.
1: Tak?
0: No. A możecie powiedzieć kto czy nie?
2: Nie.
0: Dobra.
3: A już o 14 zagramy.
0: Tobie Romeo.
1: Fly high. Tak, tak.
0: Tak właśnie, tak się mówiliśmy.
1: Tak miało to wyglądać, tak to miało być.
0: Dokładnie. Dobra, ja chciałem powiedzieć, że mam kotleta i idę zjeść kotleta.
1: Smacznego.
0: Dzięki, siemano.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPS, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
18: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
19: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
20: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
19: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.

0: Celi 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg, 465 g. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto dużo dobrego.
2: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni. Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowski 138. Do zobaczenia.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizyjna i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
10: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
11: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
12: 15-latek planował zamach terrorystyczny w centrum handlowym w Warszawie. Szukał w internecie informacji na ten temat. Zatrzymała go policja. Rośnie liczba hakerskich ataków na służbę zdrowia. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad pakietem ustaw, które mają zwiększyć bezpieczeństwo danych, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
13: Będziemy zmieniali przepisy prawa w taki sposób, żeby nie mogły firmy medyczne przetwarzać dużej ilości danych, a jak będą chciały to robić, będą musiały ponosić zdecydowanie większe pieniądze na cyberbezpieczeństwo.
12: Ustawy mają być uchwalone na początku przyszłego roku. Dziewczyny pracują w policji, jest ich tam ponad 40 tysięcy, chwali się Komenda Główna Policji. Panie pełnią służbę na wszystkich szczeblach. Rosja wystartuje w Igrzyskach Europejskich, zapowiedział to rosyjski minister sportu. Impreza odbędzie się w przyszłym roku w Stambule.
14: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Mikołaj.
11: Co?
10: Dzisiaj dzień ptaka. Ptaków. Okay. Ptaków. Wszystkiego najlepszego.
11: Masz jakąś dziwną obsesję związaną z moim ptakiem.
10: Przepraszam. Nie moja wina. Twoja.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Freak Fight. Chodzi oczywiście o tego gołębia, co go mam na parapecie w domu.
2: Ja go strasznie po prostu uwielbiam. Cały czas mi te foty pokazujesz jego, tego

0: David Guetta, Zara Larsson, This One's For You w Melo Radio, tak się podkręca tempo. Cristiano Ronaldo, to jest mąż Georginy.
1: To dokładnie ten.
0: No taki tam piłkarz. O co z nim chodzi, że on się tak cały czas obraża o wszystko? Bo on powiedział, że już koniec podobno.
1: No bo on jest takim człowiekiem, który by chciał wszystko wygrać i chciałby być najlepszy na świecie, no ale niestety jakby Messi go wyprzedził i już nie ma czasu za nim gonić. Zwłaszcza, że Messi zakończył swoją karierę reprezentacyjną.
0: I Cristiano też w takim razie?
1: No właśnie nie do końca. W sensie pojechał na zgrupowanie, ale je opuścił. I powiedział, że no jeszcze nie powiem wam dlaczego, ale potem wam
0: nie
1: powiem.
0: Nie chcę nic mówić, ale duże ego, mały...
1: Dlatego sobie wstrzykiwał botoks.

0: kłamstwa.
1: Ja wiem, że to się robi nudne, ale Trips, odpisz nam na DM-a na Instagramie.
2: Do tej pory nie odpisał.
1: A już minęło z 10 miesięcy.
2: Wstyd.
1: I hańba. Natomiast wczoraj przeglądałam internet, wiesz, i twoja ulubiona influencerka wstawiła taki krótki filmik. Andziak, skojarzysz panią?
2: Tak, to jest moja ulubiona postać. Kocham oglądać, jak daje dziecku iPhone'a, no.
1: To teraz wypowiedziałaś na temat łóżka. Myślę, że się utożsamisz z tym, co Andziak powiedziała.
3: Zobaczcie, połowę życia śpimy praktycznie, więc naprawdę warto zainwestować w dobrej jakości materac, w dobrej jakości łóżko. Warto zapewnić sobie środowisko jak najlepsze, jak najwygodniejsze, żeby po prostu lepiej nam się żyło później.
1: Mikołaj, ile myślisz pani Andziak zapłaciła za to łóżko?
2: A, no to wiesz, jak ma być takie wygodne, nie, i luksusowe, i takie, że się tam spędza połowę życia, to tak pewnie z 30 tysięcy.
1: 40 tysięcy złotych.
2: No tak. Ja kupiłem sobie taki materac futon za 300 zł i śpię na podłodze i śpi mi się dobrze.
1: Widzicie? Plecy mnie przestały boleć. Na przykład w piątki jest 500 zł do wygrania w szybkiej kasie.
2: To jest patent.
1: Meloradio.pl, tam się kierujemy, jeżeli chcecie trochę gotówki. 200, nawet 500 zł i taki materac jest wasz.
2: Znaczy taki jak ja mam, nie taki jak ma Andziak.
1: Ale swoją drogą, za każdym razem jak mam zły humor i wyświetlają mi się jej filmiki, to mam jeszcze gorszy humor.
2: Bo co, by nie stać się na materac za jedyne 30 tysięcy złotych?
1: 40, ty biedaku.
2: A, przepraszam, 40 tysięcy? Co to jest? Przecież to grosze.
1: Galaxy Kungs, tak podkręcamy tempo.

0: All of my love w Meloradiu. A w tej godzinie porozmawiamy o bardzo cichym związku.
1: To jest związek tak cichy, że... No, że usłyszała o nim cała Polska. Ale jest cichy jak coś.
0: To by teraz cichutko... Dopiero odkryjemy karty, co to za związek w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Meloradio Śląsk na 95.1 FM. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni. Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
12: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
15: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Natalia Nykiel, spokój. To słowo idealnie opisuje małżeństwo Heizerów. A nie czekaj.
1: To miało być ciche małżeństwo, cichy związek podobno, tak? Przynajmniej w innym podcaście, już nie swoim tym razem, powiedział Filip Heizer, który powiedział, że no tak, bo on chciał takiego cichego związku, ale zrobił się medialny przez tę teściową. No i tak potem jakoś tak wyszło, że ten podcast nagrali razem, nie, bo Bianka, wiesz, nie chciała, żeby mówili o niej bez niej.
0: Znaczy tak, trochę jest to cichy związek. Ona na przykład bardzo mało mówi.
1: No nie powiedziała nic o sobie tak naprawdę.
0: To tak na wpół cichy
1: jest. Nie wiem, pamiętam. Nie ma ADHD. Powiedziała to w odcinku.

0: Uwielbiam ten kawałek. Muszę przyznać, że cały czas do niego ćwiczę, chociaż ćwiczę mega rzadko.
1: O, no to cały czas to dużo powiedziane w takim razie.
0: Jak na to, na ile ćwiczę, to cały czas. Newsy za chwilę.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Run, Run River, David Guetta, Alok, Stick Figure.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
2: Autopromocja.
3: Możesz płacić telefonem, gadać.

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
13: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
14: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
15: Kogo?
14: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
15: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
14: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
15: Tak jest, posterunkowy Cezary.
14: No, więcej na szkłomazgo.pl.
15: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
14: I Cezary Pazura.
16: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
17: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
19: Skoda.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

0: 95 i 1 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Orędzie wygłosi dziś Karol Nawrocki. Będzie o 20:00, poinformował szef gabinetu prezydenta. Telefony stacjonarne to powoli przeszłość. Korzysta z nich 1,5 miliona abonentów, a z komórek 53 miliony. Wysyłamy też coraz mniej SMS-ów, za to internet hula, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
4: Przesłaliśmy w ubiegłym roku prawie 13 tysięcy petabajtów, to 13 miliardów gigabajtów.
3: W zeszłym roku Polacy przegadali przez telefon 1,3 miliarda minut. Uczniowie protestują we Francji w liceach. Jest poważnie, bo tamtejszy premier zwołał spotkanie grupy antykryzysowej. Młodzi skarżą się m.in. na przeładowanie nauką. Powstał trzeci sezon serialu Wednesday. Pojawiło się pierwsze zdjęcie z planu, ale daty premiery jeszcze nie podano.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu. Kojarzymy taki film Piep Mickiewicza?
2: Tak.
1: I była tam taka piosenka od Metznera. I Metzner tutaj sobie chodzi korytarzem, może zgarniemy go do nas.
2: Dobra, to łap go i za chwilę robimy wejścia.
1: Iga Mikołaj, cześć.

0: Sobel, kochasz w Meloradiu. Mamy dzisiaj super gościa, Bartek Metzner, siemaneczko.
1: Siema. Siemano, cześć.
0: Dzisiaj jest 1 października, studenci poszli na studia, a jak jest z tobą?
1: No ja również idę na studia.
0: Na jaki kierunek?
1: No, dziennikarstwo i komunikację społeczną.
2: No to witamy na zajęciach praktycznych. Indeksy proszę podać. Oczywiście, macie jeszcze indeksy w ogóle takie papierowe? Istnieją?
1: Chyba niektórzy profesorzy używają, tak mi się wydaje, ale nie wiem.
0: No to dzisiaj już masz chyba zaliczone zajęcia z dziennikarstwa radiowego.
2: No na piątkę musi być.
0: Piątka z plusem.
2: Jak nie, to dasz nam kontakt do prowadzącego, my to załatwimy.
0: A jak to załatwisz?
2: No powiem dzień dobry, ja tu w radio pracuję. Proszę piąteczkę.
0: Do rozmowy wracamy już za chwilę.

0: I loved you. W ogóle naszym dzisiejszym gościem jest Bartek Metzner. Siemanko raz jeszcze. Ci obiecałam życzenia z okazji Dnia Chłopaka, bo on nam powiedział, że nikt mu nie złożył, więc buziaczki i w ogóle wszystkiego cudownego.
1: No, dziękuję bardzo.
2: To prawda, nikt mnie nie złożył, nie wiem, co się stało, ale dziękuję bardzo.
0: Mamy taką tradycję u nas we Freak Fightie, że my sobie śpiewamy, więc przygotowaliśmy dla ciebie niespodziankę. Czy znamy piosenkę Justina Biebera, Baby?
2: Znamy, kojarzymy.
0: To co wy na to, żeby ją teraz tutaj na żywo w Meloradiu zaśpiewać?
2: Super pomysł.
0: Lecimy? Mega się stresuję.
2: Tak?
0: No. Okej. Okay. Ale z wami będzie na pewno super.

0: Jezu,
1: mam nadzieję, że mój katar mi nie przeszkodził dzisiaj, bo mam...
2: Ty masz katar i tak śpiewasz dobrze? To jest niesprawiedliwe.
0: To było turbo sexy, serio. I do rozmowy wrócimy już za moment, już za chwilę. Music Sounds Fast Boy, tak podkręcamy tempo we Freak Fightzie.

0: Don't Want Your Love, to Illenium i Ellie Goulding w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie. Z nami Bartek Metzner dzisiaj w studiu.
1: Cześć.
0: I przejdziemy w tej godzinie jeszcze do mięsa, czyli oczywiście do twojego utworu.
1: No.
2: Nie możesz się doczekać?
1: Nie mogę się tego doczekać.
2: Szykuj jakieś ciekawostki o tym kawałku w głowie.
0: Chcemy
2: już
0: wiedzieć wszystko, zdradzisz nam wszystkie kulisy.
2: O!
1: Tak?
0: Tak.
1: No. Ja to mam zdradzać, numer powstał, został nagrany. Czy są jakieś ciekawostki? Faktycznie mega ciekawe.
2: Na pewno coś jest.
1: Nie wiem, czy coś tak...
2: No dobra, to ty się zastanów i wrócimy za chwilę do tematu.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: i w tym tygodniu. A jak będzie tym razem?
1: Słuchaj trzydziestki Melo w każdy piątek od 18.
0: Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Teatr Rosbark zaprasza na niezwykłe wydarzenie. Premierę dużego formatu realizowaną w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec. 2 października o godzinie 19 spektakl Partytury Topnienia. Koncepcja, choreografia i dramaturgia Piotr Stanek i Konrad Kurowski. Twórcy zapraszają widzów do wspólnego wyobrażania sobie innych męskości niż te, które znamy obecnie. Szczegóły na teatrrosbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec. Realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i tańca.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: O reklamie.

0: Kiss z Blezu Melo Radio, tak się podkręca tempo. Bartek Metzner jest u nas ze swoim najnowszym numerem. Cały blok i obiecałeś nam jakieś ciekawostki a propos tego kawałka.
1: Tak jest, siemanko. Obiecałem ciekawostkę i przypomniała mi się ciekawostka.
0: Dobrze.
1: Pierwotna wersja, którą nagrałem, refrenu, brzmiała: tu będzie dym, tu będzie cały blok. Ale potem stwierdziliśmy, że lepszy będzie tu, lepsza będzie ta wersja, która jest teraz. Więc taka jest ciekawostka.
2: To możemy też starą wersję pośpiewać, bo za chwilę oczywiście cały blok na cały świat poleci w Melo Radiu. No to co, może tak w ramach warsztatów zapowiesz swój własny utwór
0: bo
2: w radiu?
0: Bo jak ktoś nie słyszał, to Bartek jest studentem dziennikarstwa.
1: Mhm. Och, no jestem, no ale pierwszego roku, więc...
0: Spokojnie.
2: Trzeba zaczynać jak najwcześniej,
0: oczywiście.
2: Naprawdę.
0: To wciel się w takiego teraz dziennikarza muzycznego.
1: Dobra.
0: I zapowiedz sam siebie w radiu, w Melo Radiu. Tak jakoś w ogóle ładnie o sobie powiedz.
1: Ładnie o sobie opowiedzieć. Z tej strony Metzner. Słuchajcie, cały blok w Melo Radio.
0: Piątka, zdane.
1: Prostota jest kluczem.
3: Kieszeni, że ten płonie przespanych nocach.

0: Cały blok Metzner to jest bardzo dobry numer, jestem wielką fanką.
1: A dziękuję, bardzo mi miło.
0: Całe Meloradio się aż ruszało i trzęsło od tego wszystkiego.
1: Trochę podgłośniłaś to, więc się trzęsło.
0: I jakie jeszcze muzyczne projekty przed tobą?
1: Muzyczne projekty przede mną, na razie wydaję single.
0: Okej.
1: Jeszcze parę się pojawi w tym roku.
0: Okej.
1: A w przyszłym roku zobaczymy.
0: Wpadniesz do nas z nowymi singlami?
1: No jak najbardziej. Mam nadzieję, że mi się uda do was wpaść.
2: Trzymamy cię za słowo.
1: Bardzo chętnie.
0: To buziaczek dla ciebie i powodzonka. Dzięki.
1: Cześć.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej. 18,89. Najniższa cena z 30 dni. 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
10: Po reklamie. Melo Radio Śląsk na 95.1 FM.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
12: Co jest grane na Śląsku?
13: Aleksandra Brodziak, zapraszam. W niedzielę Silesia Maraton i okazja, żeby pokibicować biegaczom. Biegacze pojawią się w Katowicach, w Chorzowie, w Mysłowicach, w Siemieniowicach Śląskich. Będą też tradycyjnie utrudnienia w ruchu, a cała trasa biegu, wszystko na temat Silesia Maratonu na stronie internetowej Silesia Maraton. Od jutra Arts Independent Festival, czyli festiwal filmów, gier wideo w kinach studyjnych w Katowicach, a w dużych kinach już dziś czeka na nas Lalka z Marcinem Dorocińskim i Markiem Konradem. Od tygodnia już możemy oglądać Brada Pitta w filmie W sercu dziczy. I jeszcze przypominamy o zwierzogrodzie, który w niedzielę w Tychach pod żyrafą będzie można poznać zwierzęta z tyskiego schroniska. Zwierzęta, które czekają na nowy dom.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
14: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
15: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
16: Można wchodzić już na plażę w Ustce. Wcześniej było to zabronione przez substancję ropopochodną, którą wyrzuciło morze, ale już ją usunięto. To był rekordowy sezon na sobockim molo. Odnotowano ponad 1 000 000 płatnych wejść, to więcej niż rok temu. Błyskawiczne przyjęcie siódemki, z którą od lat w piłkarskiej reprezentacji Portugalii występował Cristiano Ronaldo. Teraz z tym numerem występuje Rafael Leao. Wiek to tylko liczba, tak można powiedzieć o pani Marii, która ma 100 lat i wciąż pracuje. A dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
15: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie.
17: 100 lat to za mało.
15: Drugą setkę by się chciało.
16: No i tego właśnie życzymy.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
14: I mamy godzinę 16.
18: Ależ to pani ma zdrowie, że ma ochotę jeszcze na drugą setkę.
14: Słuchajcie Freak Fightu i w tej godzinie wasza ulubiona zabawa. Daj gryza!
18: Tak jest!
14: Iga Mikołaj, hej!

0: To są wakacje. Robin Schulz, Sugar of Melo Radio. Mikołaj, a gdybyś tak został księdzem?
1: Chyba trochę za późno.
0: Jest drama, słuchajcie.
1: Drama z księdzem? Jezu, już się boję.
0: Była szefowa Domu Pomocy Społecznej w Jedlance kazała pracownikom piec ciasta, przyrządzać różne potrawy i przygotować zaproszenie na i ozdoby na uroczystość prymicyjną syna swojego własnego.
1: A, czyli że ten syn został księdzem i pracownicy dostali polecenie, no proszę mi tu szarlotki na piec.
0: No.
1: No brzydko.
0: Myślisz, że były smaczne chociaż?
1: Mam nadzieję.
0: Za chwilę daj gryzę.

0: 18 po 16. Daj gryza. To jest ten moment, kiedy my gryziemy, wy zgadujecie przez WhatsAppa Meloradia. Co to takiego po samym dźwięku? Czekamy na wasze głosówki na naszej stronie meloradio.pl. Mikołaj, czyń honory.
1: Poczekaj, to chciałem cię poczęstować na sam początek, ale to już sama się poczęstuję.
0: Dobra, sama się poczęstuję.
1: Jesteś silną, niezależną kobietą.
0: A jak?
1: Uwaga, biorę gryza.
0: Teraz ja.
1: Cichutko było.
0: Byś tam damą.
1: Ale to chyba o to chodzi, żeby było głośno.
0: Nie umiem. Jak taki koń to żujesz.
1: Bo końskie mam zęby.
0: Jeżeli wiecie, co to takiego, chociaż dzisiaj trudne się wylosowało. Jest pyszne, tyle wam powiemy. Okej, czekamy na głosówki od was. WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Daj gryza. Dobra, jeszcze jeden gryz.
1: Daj jeszcze.
0: Okej.

0: Daj gryza. Tak brzmi tytuł naszej ulubionej zabawy. Co czwartek się bawimy w gryza, więc przypomnijmy, jak to wszystko pięknie brzmiało.
1: Tak jest. Chciałem tylko powiedzieć, że miałem gaina rozkręconego i dlatego tak dyszę do mikrofonu.
0: Tak, jasne. To coś wprawia cię w taki stan.
1: A to coś to według niepoprawnych odpowiedzi mogła być krówka albo marchewka.
0: Na szczęście jest Tommy Lee.
1: Tommy Lee.
2: Nieładnie jeść tabliczkę czekolady całymi kęsami.
1: Czekolada. Wjechał na WhatsAppa jak bulterier.
0: Dobrze, że nie czekotupka. Daj gryza.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
6: Panie Paskalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy.
8: Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Mój tani weekend, moje Biedronce.
17: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie cenowej.

0: limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Modelki Włodarski, Miss Dior w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. A teraz przenosimy się daleko, daleko.
1: Na Półwysep Koreański, ponieważ tam, no słuchaj, wywiad Korei Południowej ogłosił niesamowite informacje.
0: Jasne.
1: To są tajne dane operacyjne. Wywiad z ostatniej ręki po prostu.
0: Aha.
1: Czy wiesz, że według nich przywódca Korei Północnej Kim Jong-un jest ekstremalnie otyły?
0: I
1: ma ważyć 140 kg. Jarać jak smok i się nie ruszać. Ciekawe, co jeszcze wiedzą. Na przykład o mnie. Pewnie to samo.

0: Confessions. James Hype w Meloradio, tak podkręcamy tempo. Za chwilę newsy Meloradia. Ula, co tam ciekawego dla nas wyskrowałaś?
1: A w newsach będą ceny paliw.
0: Znowu te paliwo.
1: No tak, ale...
2: Może mniej tym razem.
1: Ale właśnie będzie dobry news, słuchajcie.
2: Słuchamy. Wszyscy cicho.
3: A już o 17:00 zagramy
2: Loco Loco. Ja już się cieszę na tańsze. Mam nadzieję, że będzie tańsze.
0: Trzymaj kciuki.
2: Będzie tańsze.
0: Ten numer punktualnie 17:00.
2: Trzeba to afirmować.

0: Reklama. Czy nam się układa? Dopasowała się do mojego wnętrza idealnie. Razem planujemy i urządzamy wszystko. Moja reforma. Galeria Wnętrz Reforma zaprasza. U nas znajdziesz pomysł na każde wnętrza. Bogata oferta i atrakcyjne ceny. Galeria Wnętrz Reforma, Gliwice Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl. Galeria Reforma. Jeszcze piękniejsze wnętrza.
1: Woda w termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały, nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.
0: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
2: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Co jest grane na Śląsku?
1: Aleksandra Brudziak, zapraszam. W sobotę i w niedzielę warto zajrzeć do Hufca ZHP w Katowicach przy Barbary. Właśnie w tym miejscu odbędzie się wymienialnik, a nawet dwa wymienialniki. To jest inicjatywa Stowarzyszenia Wolnej Herbaty. Chodzi o to, żeby dać przedmiotom drugie życie. My czegoś nie potrzebujemy, ale są tacy, którzy owszem potrzebują. To mogą być kwiaty, to mogą być książki. Wszystkie informacje znajdziemy na stronie internetowej Stowarzyszenia Wolnej Herbaty. W niedzielę w Tychach zwierzogród pod żyrafą pojawią się podopieczni schroniska dla zwierząt w Tychach, ale będą też eksperci, którzy będą mówić o różnych kocich czy psich zachowaniach, także będzie się można skonsultować. I jeszcze przypominamy o festiwalu Ars Independent. Start już jutro. Kina studyjne zapraszają.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: O kilkanaście groszy mogą być tańsze paliwa, bo Orlen ma obniżyć ceny hurtowe. Nasi piłkarze szlifują formę przed meczem z Rumunią w Lidze Narodów. Biało-czerwoni nie wgrali 5 ostatnich spotkań, dlatego niektórzy kibice domagają się głowy selekcjonera.
5: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś.
4: Mówił trener Jan Urban. Mecz jutro o 20:45. Możecie przysłużyć się nauce. Trwa rekrutacja do polsko-szwajcarskiego badania o wpływie mikrobioty jelitowej na płuca. Potrzebnych jest 400 ochotników. Szczęście rodzinne jest najcenniejszą wartością dla większości z nas. Tak wynika z badania CBOS. Najmniej zależy nam na sukcesie i sławie.
3: Co? Bzdura.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu. Czego nie powinien mówić student do wykładowcy na literę S? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie.
2: Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Taxi, Kizobletka, ale u nas jest w studiu sympatycznie, naprawdę uwielbiam ten klimat panujący tutaj w firmie.
1: No i po co takie banialuki teraz ładujesz? Tu jest nerwówka teraz, tu są media. Oglądałaś kiedyś taki był film?
0: Myszko.
1: Co?
0: Pytanie mamy do słuchacza.
1: A, przepraszam, masz rację.
0: Czego nie powinien mówić student do wykładowcy na literę S? Czekamy na głosówki od was, WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.
1: Piotrek napisał, sam se studiuj.
0: Ola? Sama się tego wszystkiego naucz.
1: I Kamil, który, oj, to jest życiowe. Mhm. Sorry, wiesz jak wygląda wykładowca, bo nie byłem na żadnych zajęciach.
0: To ja tak robiłam. Czekamy na wasze głosówki. Czego nie powinien mówić student do wykładowcy na literę S? Czekamy na głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
1: Czego nie mówi student do wykładowcy na literę S?

0: I Found You, Switch Disco. Przepraszam, bo nasza Karolina wydawczyni w interesujący sposób zdała studia najwyraźniej.
1: Może zostawmy ten temat dla bezpieczeństwa.
0: Nie powinien mówić student do wykładowcy na literę S. Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od was, których na razie brak.
1: Bo na razie wygląda na to, że kolokwium jest pisemne, ale okay, to też dobrze. Paweł napisał, sprzeda mi pani te odpowiedzi? Ale są tacy, wiesz, doktoranci zwłaszcza, oni potrzebują kasy.
0: Niektórzy też
1: kupują.
0: W sensie
1: kupują. Nie mówię, żebyście próbowali, ale mówię, że potrzebują kasy.
0: No przecież był taki znany, jak mu tam?
1: No coś tam można było kupić. Szymon napisał, super te studia, takie bardzo potrzebne.
0: No to po co poszedłeś na te studia?
1: No ja na takie poszedłem i w sumie nie wiem po co.
0: Na dziennikarstwo?
1: Tak. Janusz. Oj, dzisiaj ty czytasz Janusza.
0: Nie chcę. No dobra. Seksu lepiej nie uprawiajmy.
1: Oj, Janusz. No i jeszcze Ewa napisała, sama pani mówiła, że wszystkim zaliczy.
0: Ale w jaki sposób to zaliczenie ma wyglądać?
1: Ustnie.
0: Tak najbardziej lubię. Czekamy na głosówki od was. Czego nie powinien mówić student do wykładowcy na literę S?

0: Sexy Magic.
1: Zapomniałem, co gra teraz i usłyszałem tylko słowo klucz.
0: Głodnemu chleb na myśli, wiesz, naprawdę. Takie propozycje to po programie. Jakie było nasze pytanie?
1: Pytanie było, czego nie powinien mówić student do wykładowcy na literę S.
0: Piotrze.
2: Spójny to ty nie jesteś.
0: To może jeszcze Krzysiu.
3: Saunę to w której sali szukać?
1: U mnie na wydziale była na poddaszu. Sesja letnia to był koszmar.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane-Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym Nospr jest Tauron.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Po reklamie.

0: Trip Skubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną w Meloradiu. Dziękujemy za wszystkie głosówki, bo nasze pytanie brzmi...
1: Czego student nie powinien mówić do wykładowcy na literę S?
0: Mikołaj.
2: Szanowny panie magistrze, pana przedmiot nie jest najważniejszy na tym kierunku.
1: I ma już się głównego wroga na uczelni.
0: Piotrula.
3: Strata czasu te twoje wywody.
0: Jak niemiło. Patryk?
4: Słuchaj, mordeczko, może byśmy jutro wolne zrobili, skoczyli na miasto, drineczka walnęli.
0: Bezalkoholowego oczywiście.
1: Jeżeli taki się zgodzi, to jest najlepszy wykładowca.

0: World Away w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Oluś już tutaj do nas dotarł.
1: Siemano.
2: Jestem, siemano.
0: Czy ty jesteś studentem?
2: Jestem już. Dzisiaj byłem podbić legitymację studencką. No, mogę jeździć za pół darmo.
3: To legitymację masz, a na zajęciach byłeś?
2: Nie. Dlatego jestem studentem
3: pełnoprawnym. To mi się podoba. To jest przykładny polski student.
2: Tak. 18. Zaraz ja idę w Melo.
4: A już o 18 zagramy
2: Eli Oaks, Lavinia i Reasons.
0: Mua?
2: O, na przykład. A to było pytanie?
0: Tak, tak dzisiaj pytam, czy okay. Kto cię buzi.
2: Okej, okay, no to mua.
0: Mua.

0: To promocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Halo, kto mówi?
7: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
6: Dofinansowanie?
7: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
6: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
7: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabi, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
6: Gdzie się zapisać?
7: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
6: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
8: W M1 w Czeladzi spotkasz największe gwiazdy dziecięcego kina. I to dosłownie. Psi Patrol, bo są znani przez wszystkie dzieci, a dinozaury? No przecież wiadomo. 2 i 3 października pomóż bohaterskim psiakom w misjach ratunkowych i rób fotki z realistycznym dinozaurem. Tu czeka wielka przygoda. W M1 w Czeladzi.
9: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
10: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio Śląsk na 95,1 FM.
11: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
12: Zarzuty usłyszało 11 osób zatrzymanych w sprawie uczelni Collegium Humanum. Dotyczą m.in. prania pieniędzy i poświadczenia nieprawdy. Unijne kraje przyjęły przepisy o odsyłaniu nielegalnych migrantów. Umożliwią tworzenie ośrodków powrotowych w państwach poza Unią. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. Potrzebnych jest prawie 2000 osób. Odwiedzą rodziny, które zgłoszono do akcji. Praca jest warta wysiłku, mówi Adam, jeden z wolontariuszy.
13: Każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy jest warte każdego zachodu tak naprawdę.
12: Najwięcej wolontariuszy potrzeba w województwach opolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim. Pracę zmienił duński bramkarz Kasper Schmeichel. Został taksówkarzem. Zakończył karierę na boisku z powodu kontuzji barku.
14: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Turn the volume up. Idę w Melo.
1: No i co, studenci? Jakaś inauguracja dziś była grana, no oby taka, po której jutro będziecie w stanie iść na uczelnię. A ja podkręcę tempo. Eli Oaks i Lawinia. Od tego duetu sobie rozpoczynamy. Pitbull i Chris Brown, Offenbach, oni wszyscy za moment. A ja jestem Pychu. Siemano, 18 na zegarach.

4 to the floor. To Offenbach w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 18.09 na zegarach. No to jest pora, żeby powoli rozpocząć naszą wieczorną zabawę. O czym myśli Pychu, czyli ja. Zasady proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. Na dziś w głowie mam, słuchajcie, czynność, którą robimy z reguły chyba dosyć często. No i denerwujemy się, jeśli się jej nie uda zrobić, choć nie zależy wszystko w tej czynności, w tej sytuacji od nas. No bo możemy sobie wszystko zaplanować, a i tak się ona nie uda. No to dużo podpowiedzi wam dałem, więc mam nadzieję, że się uda. 321-321-777. Dzwońcie już za moment pod ten numer telefonu. Robicie to zazwyczaj totalnie za free. Kto zgadnie, dlatego mam skiety Meloradia.

0: WNW. Heaven is a place on earth. Heaven is a place on earth. No, no to studia wróciły. Dobrze, że mam angielski na nich. O czym myślisz? 18:20 na zegarach. Mamy pierwszy dzień października. Na nowy miesiąc, ale stare zasady. Dalej bawimy się w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady proste. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. Słuchajcie, dziś myślę o czynności, którą robimy raczej dość często. No ale denerwujemy się strasznie, jeżeli ona się nie uda, choć nie wszystko w tej czynności zależy od nas, bo wszystko możemy sobie zaplanować, a nie musi to w ogóle wyjść. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. To jest numer do mnie prosto do studia, a dzwonicie zazwyczaj totalnie za free i odbieram już pierwsze połączenie. Halo, jak masz na imię?
1: Cześć, nazywam się Karolina.
0: No cześć Karola, no to o czym myśli Pychu dzisiaj?
1: Nie wiem, czy jestem pewna, ale wydaje mi się, że chodzi o budzenie się rano albo wstawanie.
0: Aj, nie o to chodzi, ale w sumie sprytne, bo można 10 budzików nastawić, a i tak na żaden się nie obudzić. Karola, nie o to chodzi, ale dzięki wielkie, próbuj dalej, czekam na kolejne telefony. 321-321-777, ta czynność jest no już na pewno po przebudzeniu. No to czekam na wasze telefony i odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, Milena z tej strony.
0: Ale dzisiaj damski skład. Siemano Milena, o czym myśli Pychu?
2: Czy to jest chodzenie?
0: Nie, nie chodzi o chodzenie, ale jest dość blisko i dość ściśle związane właśnie z tym. No to czekam na wasze dalsze propozycje. 321-321-777, no i odbieram. Halo, jak masz na imię?
3: Beata.
0: No cześć Beata, Betty, o czym myśli Pychu?
3: Myślę, że myśli o punktualnym dojeździe na czas, na przykład do pracy albo na spotkanie.
0: Słuchaj, Betty, jesteś najbliżej ze wszystkich, ale nie o to chodzi, bo zanim dojedziemy, to coś się jeszcze musi wydarzyć, a czasami nie musi się udać. No to runda druga za moment. O czym myśli Pychu?

0: Nowość od Two Colors. To Prima Donna. A moje pytanie wciąż aktualne. O czym myśli Pychu? Runda druga naszej zabawy startuje. O czym myśli Pychu? Słuchajcie, dziś myślę o czynności. O czynności, którą robimy raczej dość często. Denerwujemy się, jeśli się nie uda, no ale nie zależy w tej czynności wszystko od nas, bo wszystko sobie możemy zaplanować, a to i tak weźmie i się bez naszego udziału może nie udać. Wiemy też, że nie chodzi o dojazd do pracy na przykład, nie chodzi też o chodzenie, ale coś bardzo powiązanego z tym. No to odbieram telefon 321-321-777. Halo, jak masz na imię?
1: Emil.
0: O, Emil, siemano. Słuchaj, o czym myśli Pychu?
1: Czy to będzie punktualność na komunikację miejską?
0: No musisz to jakoś doprecyzować. Bo to chodzi o konkretną czynność.
1: Zdążanie na komunikację miejską, na autobus, tramwaj.
0: No słuchaj, mam zapisany bieg na autobus, tramwaj, ale zaliczam, niech będzie. Czy ty jesteś z tych zmotoryzowanych, że masz swoje cztery kółka, czy raczej zdarza ci się z komunikacji?
1: Mam swoje cztery kółka.
0: A kiedy ostatnio
1: jechałeś? Znam ten ból, jak się nie zdąży na autobus.
0: Okej, z autopsji, ja to rozumiem. Też się cieszę, że swoje cztery kółka jeszcze mam. O czym myśli Pychu?
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Anioły i demony, Tymek, Big Sighty Days, czuć już weekend z takimi numerami. 14 minut do 19, a to już rok. Pierwsze urodziny obchodzi w Polsce system kaucyjny. Już od roku popylamy oddawać butelki, no i słuchajcie, ma być on poszerzany. No podobno niedługo ma też objąć między innymi mniejsze szklane opakowania, czyli popularne małpki i inne w ogóle opakowanie, więc w ogóle wszystko już będziemy chyba oddawać do butelkomatów. No to chyba pora zaśpiewać takie kultowe.
1: Happy birthday to you.
0: No, drogie butelkomaty, 100 lat i mało wizytu lekarza, to znaczy awarii. David Guetta i Hypaton. You and I, me and you. Tak się nazywa ten numer i jest bardzo dobry, więc gramy go w Melo.

0: Actually Bomb to Whatever Turns You On. Tak podkręcamy tempo, to jest Melo Radio. Mam nadzieję, że wasze humory w ten czwartkowy wieczór dobre. A jeżeli nie, to pomyślcie sobie o dwóch rzeczach. Jutro piątek, a po drugie po 19:00 gramy dalej bardzo mocno.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał. Ten numer punktualnie o 19:00, zagramy go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
5: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30.
6: Gdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Tej jesieni wybierz więcej.

0: zapłać mniej. Wybierz outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni. Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
1: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Idę w Melo.
2: No to mamy 19 na zegarach. Jak teraz wracacie z pracy do domu, to ja wam zagram tak, żeby ten powrót minął jak najszybciej. Obiecuję, gips na początek. Tu Pychu, siemano.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Król jest tylko jeden. To Oli Aleksander z grupy Years and Years. To King w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. A teraz zajrzymy do króla szos.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: Kuba Jakub, Jakub Kuba, do tego człowieka teraz dzwonimy, no i ma on całe 5 sygnałów na to, żeby odebrać telefon, no bo dzwonimy z szybką kasą. No to oznacza, że musi odbierać szybko. 3 już minęły.
2: Tak, słucham.
0: No i Kuba odebrał. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
2: Cześć, siemanko.
0: No siemano, słuchaj, 200, gdyby taki hajs wpadł do twojego portfela, na co byś go chciał przeznaczyć?
2: Wiesz, to jest tak, mam takiego przyjaciela, z którym się od samego początku liceum trzymamy i zawsze lubiliśmy rywalizować. No i tak sobie ostatnio wymyśliliśmy, że fajnie by było się zmierzyć na go-kartach, bo kiedyś tam nam się zdarzyło, no i ze mną przegrał i bardzo by chciał rewanż.
0: Okej, okay. czyli ty jesteś jeszcze na tyle miłosierny, że ty chcesz mu postawić rewanż.
2: No co się będę tam, wiesz, przegrał. Ja też mam coś do udowodnienia, nie, że to nie była kwestia przypadku.
0: A wiadomo, jak dwóch facetów się spotka, to rywalizacja zawsze musi być. Stary, kiedy ostatnio na go-kartach byłeś?
2: Wiesz co, dawno temu, kurczę, to było właśnie jeszcze te nasze początki liceum, więc to już no, chyba z 8 lat minęło.
0: Ulala, to ty jakieś, nie wiem, godziny treningowej nie potrzebujesz jeszcze?
2: No, to tam już może we własnym zakresie jakoś sobie tam ogarnę.
0: Dobra, to ja wam ten rewanż postawię.
2: No,
0: ten dźwięk oznacza, że 200 w tym momencie lecą w twoje ręce, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
2: Dziękuję bardzo, bardzo
0: możesz,
2: się cieszę.
0: Możesz zrobić rozgrzewkę, pędź tak szybko, jakbyś jechał go kartem.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: każdy twój ruch i nowe modelki. To jest Meloradio 19:27. No a jeszcze w tej godzinie powiem wam, na co zwracamy uwagę przy pierwszym spotkaniu. Meloradio!
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepie Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
12: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Janie, skarpeta na pieniądze.
16: Się rozpadła.
15: Noż do 100.
16: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
17: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
18: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
19: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
21: Skoda. Woda w termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.
22: Poczuj prawdziwą adrenalinę i wejdź do świata nowoczesnych technologii. Już 10 października zapraszamy na 10 urodziny dron.edu.pl. Przyjdź na dronowisko w Gliwicach i zobacz na żywo finał pierwszych Mistrzostw Polski Combat FPV. Spróbuj swoich sił w darmowej strefie symulatorów lotu i poznaj z bliska drony, które zmieniają współczesny przemysł oraz pole walki. 10 października, Gliwice, ulica Goduli. Start o 15. Wstęp całkowicie wolny. Dron.edu.pl. Przyszłość w zasięgu wzroku.
0: Po reklamie. Autopromocja.
23: Możesz płacić telefonem, gadać.

0: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.

Staw. To Elize w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, ale klasyk. Takie fajne sztosy, fajnie odkurzyć. Za to za chwilę zupełna nowość. Sony Fodera i Becky Hill pojawią się na antenie Melo 18 minut do 20. Na to zwracamy uwagę przy pierwszym spotkaniu. Jak czytamy, traktujemy za najbardziej atrakcyjny nie wygląd. Na pierwszym miejscu zwracamy uwagę na to, czy dana osoba, tu cytat, jest dobrym towarzyszem z pozytywnym podejściem do życia. Wniosek jest prosty. Trzeba poznawać się w piątki, bo kto się nie cieszy, że weekend się zaczyna? I to najlepiej wieczorem, ale takim wczesnym, byle pamiętać.

0: To Summer's Back. Jeszcze powie Flata na antenie Meloradia. Zbliżamy się do 20, a po 20 gramy dalej. I to bardzo mocno.
1: A już o 20 zagramy.
0: Alan Walker, Ava Max i Fate. Ten numer już za chwilę punktualnie o 20, wtedy kiedy inni będą gadać.

0: Teatr Rozbark zaprasza na niezwykłe wydarzenie. Premierę dużego formatu realizowaną w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec. 2 października o godzinie 19 spektakl Partytury Topnienia. Koncepcja, choreografia i dramaturgia Piotr Stanek i Konrad Kurowski. Twórcy zapraszają widzów do wspólnego wyobrażania sobie innych męskości niż te, które znamy obecnie. Szczegóły na teatrrozbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
1: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
2: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
3: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Cześć, tu Baza!
5: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
6: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
7: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Po reklamie. Idę w Melo.
2: Dziś mamy pierwszy dzień studiów, a także Międzynarodowy Dzień Kawy. No i nie dziwi mnie to wcale, wróci siedzenie do rana nad sesją. Ale to jeszcze nie teraz, teraz chodźcie w Melo. Ja idę. Tu Pychu, siemano. Alan Walker i Ava Max na początek.

To Just The Way You Are, Milky, David Guetta w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 20:14 jest na zegarach. A tam wakacje będą droższe. Mówią nie imprezowiczom, no i wprowadzają dodatkowe opłaty. Kolejne kraje chcą się pozbyć masowo turystów. Dołączyła do nich Islandia, no i jak ktoś będzie chciał zobaczyć tamtejsze piękne krajobrazy, no to będzie musiał zabulić dodatkowo 4,5 tysiąca koron, czyli około 150 zł od osoby nowej opłaty. No to trochę hajsu, ale wasze najróżniejsze finansowe potrzeby my możemy wesprzeć. Już jutro do kogoś z was trafi 0,5 tysiąca złotych. Taka szybka kasa od Meloradia, zgłoszenia to totalnie za free, oczywiście na naszej stronie meloradio.pl.

Every Time We Touch. To jest klasyk, do tego się tańczyło. Królowa lat 2000. To Kaskada w Meloradiu, 20:27 na zegarach. No a media plotkarskie, słuchajcie, huczą o imprezie, na którą poszedł Maciej Musiał. Był widziany pewnej nocy, jak sobie tańczył, i to bez ukochanej u boku. No mam nadzieję, że ona o tym chociaż wiedziała, bo jak nie i dowiaduje się o tym, że Maciek sobie poszedł na imprezę na przykład teraz, słuchając Melo, to lekki przypał. Nardi i Major League DJs. Wasted. To gramy już teraz w Mela.

To jeden z moich ulubionych hitów ever. Words, Alesso i Zara Larsson w Meloradiu. 20 minut do 21 nam zostało, a dziś mamy Dzień Polskiej Muzyki. Pierwszy dzień października to nie tylko moment, kiedy studenci wracają na uczelnię. Świętujemy też naszą polską piękną muzykę. My też naszych polskich artystów kochamy. Od 10 do 11 mogliście na antenie Melo posłuchać tylko polską muzykę. A dziś mieliśmy na przykład gościa. Metzner wbił do nas do 30, nie do 30, do Freak Fightu wbił. Mogliście to zobaczyć na socialach Meloradia, więc ja po polsku też za chwilę zagram. Będzie Gips i Kiełas z hitem Piękny Świat, ale zanim ten świat wypięknieje, to Sam Felt się pojawi. I Need That Love.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej.

0: od razu humorki lepsze. We Know Speak Americano to Yolanda Be Cool w Mela Radio jeszcze przed 21. Taki klasyczek. A o 21 coś nowszego.
1: A już o 21 zagramy.
0: Modelki, lubię cię jak lato. Tym numerem rozpoczniemy 21, punktualnie o pełnej, bo zaczniemy wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. Ten numer już za chwilę usłyszycie na naszej antenie.

0: ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Po reklamie.
7: No i 21 wybiła, to oznacza, że idziemy dalej w Melo. No i zobaczymy też, co dzieje się w świecie seriali. Ula Harciarek za chwilę wbije do studia i nam o tym opowie. A ja teraz powiem, co w playliście. Od modelek zaczynamy. Tupychu, siemano.

0: My Place i Josh Baker w Melo Radio, a teraz trochę zmieniamy klimat. Jest ta muzyczka, jest też w studiu ona, Ula Harciarek, siemanko.
1: Cześć, jestem.
0: No cześć, Ula. Słuchaj, jutro weekend się zaczyna, 1 październikowy, to już jest ten moment, kiedy trochę chyba zawijamy się kocem.
1: Mm-hmm. Tak, i możemy oglądać. Oczywiście, że tak. No
0: a
1: i taki polecaj. Dobra. To na przykład nowy sezon serialu Stamtąd. To taka horrorowa opowieść o miasteczku, z którego nie da się wyjechać. No i jak oglądałam te nowe odcinki, miałam nadzieję, że twórcy jednak wiedzą, o co w tej historii chodzi, bo dotąd miałam spore wątpliwości.
0: Okej, okay, dobra. No to dawaj coś takiego, niech będzie zabawnego może trochę.
1: No to tak pół na pół. To nowy sezon brytyjskiego serialu Kulawe konie. To opowieść o niezbyt rozgarniętych agentach MI5. Serial jest momentami zabawny, ale uważajcie, nie jest to komedia, więc nie nastawiajcie się na śmiechy. No to takie porządne kino szpiegowskie.
0: No i teraz chyba to, o czym wszyscy mówią z każdej jednej strony, jest 38 milionów Polaków i 500 milionów opinii.
1: No oczywiście, że tak, czyli nowa lalka. Ta kinowa wersja, bo już jest w kinach, możecie oglądać. No i to jest taka super produkcja, super, dlatego że kosztowała, uwaga, 63 miliony złotych.
0: Iga była i poleca z tego,
1: no
0: co
1: właśnie,
0: wiem. A ty byłaś już?
1: Nie.
0: No to wybieramy się do kina. Ula, zabieram ciebie.
1: Dobra.

0: muszę się wam do czegoś przyznać. Jak byłem na tegorocznym Tomorrowland, to była cała strefa poświęcona temu gościowi. I to było mega wzruszające. Avicii i Nicky Romero w Melo. Kultowy klasyk I Could Be The One, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Matejm to duet włoskich producentów i DJ-ów, którzy stworzyli im numer Follow. Do współpracy zaprosili im Bona, czyli gościa, który razem z Axwellem stworzył Whatever Turns You On. No i tak samo Matejm, jak i Bon pojawili się na Tomorrowland. Grupa Matejm w zeszłym roku, Bon w tym. No i tak oto powstał ten numer. Choć nie wiem, czy na Tomorrowlandzie się doradzali, czy co, ale brzmi jak totalnie klubowy sztosik. Zerb to wszystko zremiksował, no i mamy Follow w remiksie od Zerba. To Matejm i Bon w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: potrafią. Kygo i Max Magnon, Take Me Back w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 16 minut do 22. A wy pamiętajcie o tym, że już jutro ktoś z was może sięgnąć po 500 zł. Taką szybką kasę mamy dla was. Jeżeli chcielibyście po nią sięgnąć, to nic prostszego. Wbijajcie na meloradio.pl. No i tam dajcie nam znać, na co byście taką kasę wydali. Tak jak zrobiła to Kasia.
1: Pisałam o torebkę, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy. I muszę kupić taką, która mi wszystko pomieści.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Yeah! Super! Dzięki.
0: No właśnie, 1 października studenci na uczelnię wracają, więc może wam kasa się przyda. No jakiemu studentowi się kasa nie przyda przecież? Meloradio.pl, tam wbijacie i się zgłaszacie.

Wiecie, że ten gość dość dobrze gra w tenisa? Sprawdziłem to na tegorocznym Tomorrowland. Naprawdę niezły jest. Lost Frequencies i Mary Frost to nówka sztuka na antenie Meloradia. Bardzo hipnotyzujący i ciekawy numer. Paraiso się on nazywa. No i czekam na głosy w 30 Meloradia. Już jutro nasza lista hitów po 18, a wy cały czas na meloradio.pl możecie głosować.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: O reklamie.

0: jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Dawaj na 95.1 FM. Autopromocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. O reklamie. Autopromocja.
1: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po

ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Gwiazdowy w tym momencie lecą do ciebie taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

after survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.